Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić to aż na koniec. To już

wieczny Eden. Pływać jachtem i więcej nie znać pojęcia debet. Biedę nie klepią inni, nie odpowiadam za nich. Mam apetyt, by czerpać z tego życia garściami. RMF Max.

wasze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Łapapapi, piątek. Piątek, tak możemy właśnie rozpoczynać. To co piki Becky G, czyli kawałek Sorry Papi, we wstawaj nie udawaj, tak żeby się rozbudzić, tak żeby wejść od razu w ten piątek na pełnej. I od razu wchodzimy także na pełnej z informacjami, ponieważ w Ustce powstaje nowy mega, giga, duży, gargantuicznie wielki hotel. Hotel, który będzie mieć 618 apartamentów i to tuż przy plaży, więc będzie przypominał takie pobierowo i będzie można już niebawem z niego korzystać. Natomiast jeżeli pojedzie tam na recenzję znowu Książulo, to już nie będzie miał wstępu absolutnie nad polskie morze.

0: Właśnie takie dźwięki wyobrażam, że słyszał Sławosz, kiedy akurat był w kosmosie. To Sylwia Bampa i One Tonight za nami w RMF Max. We wstawaj, nie udawaj, budzimy, rozbudzamy, w końcu jest piątek, w końcu dzisiaj będzie na pewno jakaś impreza, będzie co? Ale my wczoraj dzwoniliśmy do Liwki, żeby wszyscy, absolutnie, żeby cała Polska się dowiedziała, co Polacy, rodacy jedzą jadąc do pracy, i Liwka nam opowiedziała, jakie jest jej ulubione śniadanie, które często sobie zapodaje. Jak tam wstałaś, obudziłaś się?
1: Wstałam. Otworzyłam oczy.
2: Liwka, to jak otwierasz oczy tak rano, mniej więcej, to co jesz na śniadanie? Co lubisz?
1: Piję kawę.
2: O, opowiedz nam, jaka to jest kawa. Czy taka czarna, mocna, z mlekiem?
1: Nie, ja mam taki ekspres przelewowy i sobie wybieram, jaką kawę piję dzisiaj, to sobie wącham i sobie wtedy i sobie zalewam.
0: Musisz mieć, Liwka, bardzo dobrą kawę, ponieważ my jak robimy sobie kawę w pracy, to jej po prostu nie wąchamy, bo przepijamy ją szybko.
2: Byle kopała.

Nie znam nikogo, kto by się nie uśmiechnął, kiedy wjeżdża akurat ten kawałek na antenę RMF Max. To Axwell, to Ingrosso, to kawałek More Than You Know, za nami we Wstawaj Nie Udawaj. Ale ekipa, budzimy się, wstajemy, wiemy, że jesteście najlepsi, zdajemy sobie z tego sprawę, no przecież to jest najlepsza poranna ekipa RMF Max i to jesteście wy, bez was ten program absolutnie nie istnieje. I teraz jest pytanie od razu do was, tak na start, tak żebyście się pobudzili. Co potrzebujecie do pracy? Co ci jest potrzebne w pracy? Nagraj nam głosówkę na Messengera RMF Max. Zobacz, jakie to jest proste. Zobacz, że można się potem, można się usłyszeć. Można się pochwalić się znajomym, że ej, moja głosówka była na antenie RMF Max. Wejdź na Messengera, nagraj głosówkę, co ci jest potrzebne w pracy i zobacz, jak to jest fajnie być na antenie.

0: Ale dobrze znów go słyszeć. Ulubiony artysta Filipa Klivera, czyli David Guetta, Run Run River w RMF Max 5 po 6. Dzień dobry.
1: Za każdym razem mi się robi cieplej, kiedy akurat David Guetta pojawia się na antenie RMF Max.
0: Wszystkim się robi cieplej.
1: Ale też się cieplej robi, kiedy nagrywacie nam głosówki na Messengera na temat tego, co zapomnieliście, a czy co wzięliście dzisiaj i co wam jest potrzebne do pracy.
2: Jedyne, co potrzebne mi jest pracy, to dobra kawa i święty spokój.
0: No i proszę. Minimalista. I o to chodzi, słuchajcie. Małe rzeczy niech nas cieszą. I tak dzisiaj będzie.
1: Oby nie był baristą.
0: Kliber i Borycka z wami.
1: Dzień dobry, to już Gips. Igo gra sobie ostatni dzień lata, a my... O, minęła szósta równo. Szósta, że 06 w sensie.
0: No to bardzo równo minęła, no.
1: Imieniny godziny.
0: Imieniny godziny, tak jest.
1: Na równo, moi drodzy.

0: Najlepiej o poranku budzimy najlepsze hity gramy od samego rana. Somber i jego 12 to 12 na 14 minut po godzinie 6. Moi drodzy, wstajemy, nie udajemy, budzimy się i przy okazji zamieniamy się w słuch.
1: Tak jest, słuchajcie, śmieszna sytuacja miała miejsce na lotnisku w Niemczech. Właściciele chcieli zabrać ze sobą na wakacje swoją papugę, ale no, sprawdzili to sobie trochę za późno. Okazało się, że ta papuga jednak samolotem nie może lecieć, więc ze wszystkich możliwych miejsc na tym całym lotnisku zostawili ją w toalecie.
0: Mam nadzieję, że nie naśladowała dźwięków.

0: to jest o tym, co się zbliża. September, czyli wrzesień. To już za chwilę. A tymczasem wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber i Justyna Borycka.
2: System kaucyjny, to jest to, co uwielbiamy wam opowiadać o poranku. I system kaucyjny zebrał już ponad 3 miliardy butelek i puszek.
0: Łomatko.
2: Czyli okazuje się, że z tej kaucji my odzyskaliśmy już ponad 1,5 miliarda złotych.
0: To jest niesamowite, znaczy Polacy są naprawdę super, nie? Moglibyśmy wyrzucać tę butelkę do lasu, ale dla 50 groszy możemy ją wieźć przez całe miasto w samochodzie i to tak przez 2 tygodnie przynajmniej.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: To trzeba mieć łeb jak sklep.
2: Brawo! Brawo wy!

0: dycha o poranku, czyli Alabama ten, jest 6:35 i dalej lecimy, dalej z tym piątkiem. Po prostu szybko biegniemy, to
1: tak,
0: chciałem powiedzieć.
1: Szybko
0: na końcu
1: biegniemy.
0: Języka to miałem.
1: Być może nawet pobiegliście tak szybko, że zapomnieliście o śniadanku, albo to śniadanko wyszło wam zabrane nie takie jak trzeba. Ja dzisiaj z jednym smutnym jogurtem naturalnym, bez niczego. No bo nie miałam czasu tego jakoś przyszykować i zastanawiamy się właśnie, czy może wam też dzisiaj, albo w tym tygodniu towarzyszyły smutne śniadania.
0: Być może to była sucha bułka, wczorajsza drożdżówka. Być może zrobiliście coś sobie w poniedziałek i zabraliście dopiero w czwartek.
1: No nagraj i już nam... zaczęło żyć własnym życiem na przykład.
0: Nagraj nam głosówkę na Messengera RMF Max, albo nagraj nam tak samo wiadomość głosową przez DM na Instagramie, bo tam też my przyjmujemy takie wiadomości. Zobacz, jak to jest usłyszeć się na antenie.
1: Tak jest. Przyjmujemy wiadomości, głosówki, ślijcie o swoim smutnym śniadaniu w RMF Max.
0: Ojojamy je.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna 8,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
12: Castorama!
13: W teorii okazje na ogród się skończyły.
12: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.

0: słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato.

0: Sydney Polak ewidentnie ma już piątek, 49 minut po szóstej, a my otwieramy.
1: Filip Kliber i Justyna Borycka.
0: Smutny jogurt naturalny, to jest moje dzisiejsze śniadanie. Niestety, bez niczego, absolutnie pierwsza rzecz, którą wyjęłam z lodówki. Fajnie, że w ogóle mogę coś zjeść, ale to otworzyło nam temat smutnych śniadań ogólnie.
2: Zalaliście Messengera wiadomościami, jak zwykle ekipa poranna RMF Max jest najlepsza i między innymi dostaliśmy od Natalii głosówkę na naszego Instagrama.
3: To u mnie wczoraj wyszła smutna sałatka, bo się okazało, że jak otworzyłam lodówkę, to zostało tam awokado, pomidor i pietruszka. Lepsze mi było zdrowo, miłego dnia.
2: Ale przy okazji możesz sobie ułożyć uśmiech z pietruszki, wtedy będzie uśmiechnięta.
1: Poranka w RMF Max.
0: Głosówki na Messengerze i Instagramie zbieramy cały czas. Dajcie znać o waszych smutnych śniadaniach.

0: Za 5 minút 7 a to Dany i If Only You w RMF Max, no to my też wam coś damy wam,
1: więc koniecznie zostańcie, damy wam najważniejsze informacje poranne, będzie sport, będzie flash, będzie pogoda, tylko trzeba pozostać 5 minut, to nie jest dużo.
0: No nie, no damy radę.
1: Wrócicie do 5 minut i okej.
0: Okay. My też tu wrócimy jak coś.
1: Jak się liczy do 5 minut?
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
9: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do delikatesów centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: To na Bipi wraca, temu się opłaca. Z aplikacją Bipi Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji Bipi Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bipi.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa Bipi z technologią Active.
11: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
0: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
6: Piątek, 21 sierpnia, 7, to oznacza, że w RMF Max czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega, zaczynamy. Dzisiaj przed południem samolot lotniczego pogotowia ratunkowego wyleci do Debreczyna po dwie kolejne osoby ranne w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Ich transport do kraju zaplanowano na popołudnie. W węgierskich szpitalach pozostaną jeszcze 3 osoby, których stan jest ciężki lub bardzo ciężki. Dzisiaj w Kijowie Dzień Żałoby. We wczorajszych atakach, jak wiecie, zginęło 17 osób, około 50 zostało rannych. Rosyjskie drony i pociski trafiały w obiekty cywilne i infrastrukturę krytyczną. Uszkodzonych zostało ponad 200 obiektów. Wracamy do kraju, teraz o zmianach w systemie kaucyjnym. Ministerstwo Klimatu ma nowe propozycje. Kaucja obejmie kolejny typ opakowań, jednorazowe szklane butelki.
7: Ministerstwo chce przede wszystkim, żeby kaucja objęła najmniejsze z nich, czyli tak zwane małpki, ale w planach są także szklane opakowania po sokach czy innych napojach. Resort chce też wydłużyć ważność bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Dziś można je wykorzystać przez 30 dni od zwrotu butelek. Zdaniem ministerstwa to zdecydowanie za krótko.
6: Tyle Michał Krasoń. Piątek, weekend na horyzoncie, a to zawsze miła dla wszystkich perspektywa. 21 sierpnia to dzień optymistów, dlatego pytamy, co to dla was znaczy?
8: Przede wszystkim ogólnie patrzeć bardziej na to, co się dzieje dobrego niż złego. Ewentualnie w każdej złej rzeczy poszukać coś dobrego.
9: Być optymistą to też jest fajna sprawa. Realizuje się swoje marzenia, dąży się za marzeniami, tak?
10: A jesteś optymistką?
11: Staram się.
10: W jaki sposób? Na przykład na co dzień?
11: Staram się nie myśleć o takich rzeczach smutnych.
6: Usłyszał Stanisław Pawłowski. No to jeszcze krótka, bardzo optymistyczna informacja o wyjątkowej akcji ratunkowej na Pacyfiku. Przez 5 dni ocean był ich domem, a przenośna lodówka tratwą ratunkową. Dwóch rybaków z Meksyku przeżyło po zatonięciu łodzi. Odnaleziono ich 240 kilometrów od wybrzeża.
12: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: 31 minut, dokładnie tyle potrzebowała Iga Świątek, by zameldować się w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polka awansowała po kreczu Jeleny Rybakiny przez stanie 4-1. Kazaszka miała problemy z lewym ścięgnem Achillesa. Kolejną rywalką Świątek będzie Jessica Pegula. Teraz piłka i występy polskich klubów w pucharach. Jagiellonia Białystok pokonała Iberię Tbilisi 4-0, a Lech wygrał w Poznaniu z FC Tun 7-0. W pierwszych meczach czwartej decydującej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy. W eliminacjach Ligi Konferencji Górnik Zabrze przegrał z Monako, a Raków Częstochowa zremisował z Hajdukiem Split 2-2.
12: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Ciepło, ale chwilami niespokojnie. Tak najkrócej można podsumować to, co ma się dziać w pogodzie. Dzisiaj od 23 do 27 stopni, najcieplej na południu kraju. Nie zabraknie jednak chmur, a miejscami także przelotnego deszczu. Na południowym wschodzie możliwe również burze, lokalnie z gradem i mocniejszym wiatrem. No, czyli pogoda generalnie dobra, ale możliwe są niespodziewane zwroty akcji. Kawa może się przydać, Biomet obojętny lub niekorzystny, a jutro już chłodniej do 24 stopni.
13: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
12: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej i magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Hity na Max.
14: Dla mnie 24 stopnie to jest idealna pogoda. To nie wiem, czy
3: to są ludzie, którzy mówią, że to jest chłodnie. To jest taki na długi spodzień i na krótki rękawek. Więc doskonale.
14: Na cebulkę się można ubrać. Kąpielówki i kożuch. Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj. 4 minuty po godzinie 7.
3: Tutaj Kliber i Borycka? Boicka. To są te zwroty akcji o tej porze. No i Ed Sheeran z nami już z Martinem Garrixem, więc dzieje się, bądźcie blisko.

0: О, то есть он надеющий, что он Paul, she doesn't mind. Увельбим такие номеры в RMF Max.
1: Filip Kliber i Justyna Borycka.
2: Wajbujemy o tej porze, a jednocześnie, słuchajcie, afera jest.
0: Jest afera, grupa.
2: I trochę nam się ciśnienie podniosło, jak przeczytaliśmy, że są ludzie, którzy na Vinted oszukują, w sensie dostają paczkę już z towarem jakąś tam, nie wiem, kiecką na przykład zakupioną. Aha. I przerabiają zdjęcia w AI tak, żeby pokazać, że ona jest uszkodzona i dostać hajs z powrotem.
0: Nie,
2: no straszne, to... absolutnie. Po prostu mam nadzieję, że tym ludziom, którzy tak robią, to skarpetki pralka zeżre, a sweterki się skurczą w praniu.
0: A ja bym się wkurzył na taką Vinted.

0: Swedish House Mafia, Lika Lee, Happiness is So Sad, to 7:21 w RMF Max. A teraz, moi drodzy, wprowadźmy się w odpowiedni nastrój.
1: Bo właśnie zupełnie niespodziewanie, my tutaj tak ładujemy dobrą energią przed pracą, a tu proszę, nagle...
0: Jezu, przepraszam, wymsknęło mi się.
1: Z pomiędzy krain śródziemia przybiegł do nas Horoskoń.
0: Nikt się go nie spodziewał w porannym programie Wstawaj, nie udawaj, ale on przygalopował. I czeka na wasze wiadomości na Messengerze RMF Max oraz na naszym Instagramie RMF Max.
1: Dajcie znać, co macie teraz przed sobą, a Horoskoń wywróży wam weekend. Bo przypominamy, że piątek jest, weekend się zaraz zacznie. Fajnie byłoby wiedzieć, co nas czeka, prawda?
0: Jeżeli jeszcze nigdy nie nagrywałeś głosówki do radia, nagraj ją. Wejdź sobie na Facebooka, wpisz RMF Max. Tam wejdź w wiadomości, wyślij tę głosówkę. Łatwiej jest na Instagramie. Wchodzisz na Instagrama RMF Max, wysyłasz głosówkę, słyszysz się na antenie. Horoskoń ci wróży. Przepis na doskonałe
1: piątek. Lepiej być nie może, no.
0: Koniecznie. Czekamy na wasze głosówki. Co masz przed sobą?
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Reklama.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara na mediaexpert.pl.
15: I po reklamie.

0: ale nam te hity na maksa robią dzień. Elton John, Dua Lipa to Cold Heart i 7.32 na zegarach.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip Kliber i Justyna Borycka.
0: Messenger został zalany informacjami, a właściwie wiadomościami do Horoskonia, więc moi drodzy, przełączamy się już, ponieważ Horoskoń jest cały czas z nami w studiu.
3: Tak.
0: I wróży wam z waszych wiadomości, które nam wysyłacie na Messengerze RMF Max albo na naszym Instagramie. Horoskoniu, czas na pierwszą wiadomość.
4: Siemano, mam przed sobą kierownicę.
0: Justyna, czy możesz przetłumaczyć z końskiego na...
3: Tak, bo Horoskoń już nam udzielił informacji, ja będę tłumaczem, takim medium można powiedzieć. Horoskoń nie ma wątpliwości, że w ten weekend będziesz dobrze się prowadzić. Jesteś kapitanem piątku.
0: Przepraszam.
3: Do tego jeszcze Horoskoń bardzo chciał dodać: Piast Gliwice, trzymaj kierownicę.
0: To chciał dodać Horoskoń.
3: Ale nie wiem, o co chodzi.
0: No to Horoskoń wszedł, powiedział i wyszedł. Ale mamy też inne opisy.
5: Przed sobą mam dostawczyka, którego kierowca chyba prawo jazdy to wygrał w chipsach.
0: Horoskoniu.
3: Horoskoń mówi, że los właśnie dostarcza ci lekcję cierpliwości. A jeśli chodzi o wróżbę na ten weekend, to w sobotę czeka ci prawdziwa nagroda. Coś, co poprawi ci humor, tak jak ostatni chips w paczce.
0: Ostatnia wiadomość do Horoskonia.
6: Ja akurat jestem na spacerze z psem i przed sobą mam stertę obornika. A że wychodzę z założenia, że natura daje znaki, więc wywróżam sobie sama, że to będzie weekend w pracy.
0: Horoskoń kazał ci przekazać, że ty wszystko widzisz, więc Horoskoń jest niepotrzebny.
3: Czego chcesz od Horoskonia?
0: A poza tym zostaw, on to będzie jadł.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: I to jest jazda o tej porze w RMF Max. Ring my bell, no to my dzwonimy dzień, to już 7:39 w RMF Max.
1: Wstajemy cały czas, budzimy się razem z wami i przedstawiamy wam najważniejsze informacje. Tym razem zabieramy was na parafię w Skórzewie.
0: Parafię w Skórzewie? No nie przypadkowo się tu znajdujemy, bo opublikowała cennik postoju na parkingu pod parafią. I uwaga, do godziny Ojcze Nasz. Do 3 godzin 10 różańca ze wszystkich kierowców. Za wszystkich kierowców. A cały dzień to tajemnice różańca za wszystkich kierowców i pieszych jeszcze trzeba odmówić.
1: To jest w ogóle bardzo wyjątkowy parking, bo to jest to taki parking, że jak podchodzi kontroler i puka w szybę, to trzeba odjechać.
0: Przynajmniej łatwo go rozpoznać.

0: Cały czas żyjemy mundialem, cały czas wspominamy, jak nie było tam polskiej reprezentacji.
1: Jak nas tam nie było, no
0: Shakira, Bella Boy, Hajdaj, 7:48. Ale no było, no były czasy, piękne wspomnienia.
1: No, będziemy za chwilę też wspominać te wszystkie pumy, co nam się błąkają po lasach, słuchajcie, bo tam już podobno niby były 4 te pumy w różnych miejscach Polski, ale okazuje się, że chyba jednak 3, bo ta na Dolnym Śląsku to nieprawdziwa.
0: Nieprawdziwa i okazuje się, że za zdjęcie, za przerobienie zdjęcia tak naprawdę w AI może wam grozić 8 lat więzienia. O tym się właśnie przekonał pewien pan, który wysłał zdjęcie do policji i potem jak policja zaczęła go dopytywać, no to gdzie była ta puma, gdzie ona była? A on mówi, że on sobie robi jaja, no.
1: No, to widzisz, ale że policja w ogóle nie rozpoznała, że to śmieszek, jak on musiał zadzwonić na to 997 i powiedzieć: dzień dobry, ja w sprawie pumy.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jakiej pumy? No, tej na Dolnym Śląsku.
2: To jest nowość RMF Max.

0: No to proszę się przyznać, kto teraz zasuwa do pracy tak jak Daria Zawiałow w tym numerze, bo już 5 minut tylko do 8 pozostało.
1: Nie otwierajcie okien, bo może też was zawiać. A my koniecznie musimy z wami pozostać w szczerości i najważniejszych informacjach, żebyście byli najlepiej poinformowani, więc wy zostańcie z RMF Max.
0: Sama prawda. Sama prawda.
1: U nas przez 24 godziny. Max. A za 5 minut flash, sport i prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. W czwartek, piątek lub sobotę zrób zakupy za minimum 299 zł i zgarnij voucher 40 zł. Wykorzystasz go od 24 do 26 sierpnia przy zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. A tylko w piątek z kartą Moja Biedronka. Kawa rozpuszczalna Etusz o 200 gramów. 15 zł za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
0: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak wyszło,
5: jak wyszło. Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
4: Wiemy, co dzieje się w Polsce i na świecie. Wybiła 8. Kinga Nega. Czas na flash, sport i pogodę w RMF Max. 23-latek planujący zamach terrorystyczny na czołowych polskich polityków zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Niepokojący apel pojawił się na grupie poświęconej broni palnej na jednej z popularnych platform internetowych. Mieszkaniec województwa lubelskiego trafił już do aresztu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Teraz ostrzeżenia IMGW. Alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i deszczem wydano dla 4 województw na północnym i południowym zachodzie kraju. Chodzi o część Wielkopolski, Dolnego Śląska, Kujawsko-Pomorskiego i Lubuskiego. Oprócz deszczu miejscami możliwy również grad. Niespokojnie może zrobić się po godzinie 17. Wracamy do przełomowych badań nad szczepionką na czerniaka. Preparat pacjenci mogliby otrzymać w drugiej połowie przyszłego roku.
5: Ponieważ nacisk całego świata jest, żeby jak najszybciej pacjenci otrzymali to leczenie, bo wyniki rzeczywiście są fenomenalne, to sądzę, że około roku do półtora ona będzie dostępna powszechnie w Europie. Ta szczepionka jest super bezpieczna.
4: Mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii. W Polsce z nowej szczepionki na czerniaka mogłoby skorzystać rocznie nawet 800 osób. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. W tej chwili są trudnienia na A6 w Zachodniopomorskim na odcinku między Węsłami Radziszewo-Szczecin-Zachód. W pobliżu Kołbaskowa zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Berlina. Dzisiaj startuje Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Przed Wami 3 dni wypełnione atrakcjami i muzyką.
6: Na głównej scenie, na scenie RMF Max, będziemy mieć w piątek Zalię i Grupsona, w sobotę 3 Króli oraz Grzegorz Chyży, a w niedzielę po wyborach miejsc, które także są ciekawym elementem naszej imprezy, niekwestionowana królowa, czyli Maryla Rodowicz.
4: Mówiła Magdalena Górecka z Krasnostawskiego Ratusza.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Polskie siatkarki są już w Stambule. Jutro zagrają swój pierwszy mecz w ramach rozpoczynających się Mistrzostw Europy. Zagrają z Węgierkami. W imprezie tej rangi debiutuje środkowa Sonia Stefanik. Stresu, jak mówi, nie ma.
8: Bardzo ekscytacja. Fajne przeżycie. Na pewno Mistrzostwa Europy to też jest świetna impreza. Także nie mogę się doczekać, aż zaczniemy tak naprawdę.
4: Mistrzostwa potrwają do 6 września. Bez 4 najlepszych drużyn z poprzedniego sezonu, których szlagierowe mecze zostały przełożone, odbędzie się w weekend 5. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. Rozpocznie się od dzisiejszego spotkania derbowego w Krakowie, gdzie Krakowia podejmie Beniaminkę Wieczystą. Start meczu o 20:30.
7: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Jeżeli planujecie dzień na świeżym powietrzu, warto mieć pod ręką i okulary przeciwsłoneczne i parasol. Ciepło, momentami słonecznie, ale chmur też sporo. Będą pojawiać się przelotne opady deszczu, a na północy i południowym zachodzie kraju możliwe również burze z silniejszym wiatrem. Na termometrach od 23 do 27 stopni, najcieplej na południu. Jutro temperatura zrobi krok w tył, będzie znowu chłodniej. Maksymalne wartości od 19 do 24 stopni, w niedzielę od 16 do 23.
9: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: No w tym tygodniu to jeszcze tak łagodnie, ale podobno na początku września to znowu ma być żar z nieba, 37 stopni.
11: No, także na rozpoczęcie roku szykujcie garnitury z krótkim rękawkiem. To trzeba przygotować. Filip Kliber.
10: Justyna Borycka, cześć. Bonjour. Tutaj Wstawaj, nie udawaj.

0: Najlepsze jakie można zrobić, to właśnie Timbaland, to Kerry Hilson, to jest nieśmiertelny numer na antenie RMF Max, czyli The Way I Are na 8 minut po godzinie 8.
1: I Justyna Borycka.
2: A ja przyznam, że mam mały problem, bo wiem, że jak dzisiaj wrócę do domu, to czeka mnie śmierdzące pranie.
0: O, co się stało?
2: Otóż, słuchajcie, wróciłam wczoraj wieczorem i okazało się, że mój mąż miał pranie wywiesić, ale niestety nie mógł. Musiał zostawić takie mokre w misce, bo się spieszył na kawalerski.
0: No, wiadomo.
2: I to taki zaraz pod domem, nie? W barze obok, więc no tak jakby pociąg nie musiał odjechać. Autobus też nie. Wystarczyło po prostu wyjść. I można to było zrobić, rozwiesić i wyjść 3 minuty później, ale
0: zobacz,
2: nie.
0: Ale zobacz, bo może i pranie nie wyschło, ale za to ty wkurzona.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: A jak ktoś ma sposoby na takie pranie, co wyjąłeś z pralki, ale jednak śmierdzi, to dajcie znać. Messenger RMF Max, chętnie przyjmę wskazówki.

0: miejsca.
1: No ja wiedziałam, że ekipa RMF Max od razu pomoże, jak człowiek w potrzebie. Okazuje się, że takie śmierdzące pranie z pralki to trzeba przepukać jeszcze raz i dodać ocet najlepiej. To jest jedna porada, którą dostałam na Instagramie. A na Messengerze? Wrzucić pranie jeszcze raz? Najlepiej z mężem, powinno pomóc.
2: Nie mieszać octu z mężem. To jest też rada ode mnie. 8:12, to jest Angels.

0: No proszę, jak to się idealnie składa. Fire, fire teraz w RMF Max na 17 po 8. Mamy bilety na Fire Festival, mamy.
1: I będziemy wam je rozdawać, tylko najpierw trzeba się do nas zgłosić, do naszej i waszej ulubionej zabawy, czyli quiz z wczoraj. Najpierw trzeba nam na Messengera RMF Max albo przez Instagrama RMF Max. Również można wysłać wiadomość, napisać fajne słowo na literę F.
0: No tak jak ten Fire na przykład, no. Fire Festival. To już dwa zaklepane, także musicie wymyślić coś innego, ale Filip, dajcie znać. Messenger albo Foryna. Instagram RMF Max. Foryna, wow. To usłyszałam po raz pierwszy.
1: Ja też.
0: Karnety na pełen festiwal. Fire Festival, który już w kolejny weekend mamy do rozdania. Tam m.in. BDS, Alan Walker, DJ Snake. Dużo się będzie działo.
1: Też możesz tam być.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Reklama.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
1: Ty plus świeżość plus miękkość równa się promka w Carrefourze. Wszystkie płyny do płukania tkanin i perełki zapachowe Lenor 1 plus 1 za grosz z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: I po reklamie.

0: To sobie można na piątek zapętlić po prostu. 28 minut po 8 to Lykkely i I Follow Rivers w RMF Max. Bujamy się, wajbujemy, ale też wysyłamy was na Fire Festival,
1: który już w ostatnie weekendy sierpnia i być może za chwilę bilety wygra Karolina.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip Kliber i Justyna Borycka.
1: Pytaliśmy was o to, jakie znacie fajne słowa na literę F. Messenger rozgrzany. Wiadomo, że ekipa RMF Max wie najlepiej, jakie są fajne słowa na literę F, ale najlepsze słowo naszym zdaniem wybrała Karolina. Siemano Karolina, jakie to jest słowo?
4: Ejka. Fizykoterapeutyczny.
1: No,
0: tak jestem pod wrażeniem, że tak pięknie to też powiedziałaś w ogóle bez zająknięcia.
4: No, no jak.
1: A na festiwalu to jest potrzebne, bo wiadomo, dużo się stoi i kolana potem będą boleć. Ale Karolina, to nie jest ostatnie twoje słowo na antenie RMF Max, bo teraz musisz zawalczyć o bilety na Fire Festival w naszym quizie z wczoraj, okej?
0: Okay? Tak jest.
4: Okej.
1: Okay. My ci zadajemy 3 pytania na temat rzeczy, które się odbyły wczoraj. Ty odpowiadasz prawidłowo, zgarniesz bilety za 2 prawidłowe odpowiedzi. Jesteś gotowa?
4: Ja tak.
1: Ja chyba tak.
0: No to lecisz z pierwszym pytaniem, Filip.
1: Dobra. Wczoraj w europejskich pucharach grał Lech Poznań, który wygrał 7-0, Jagiellonia Białystok, która wygrała 4-0 i Raków Częstochowa, który zremisował 2-2. 7-0, 4-0 i 2-2. Ile bramek łącznie strzeliły polskie kluby?
4: Ile razem? O, panie, 7-0.
1: 4-0 i gong już wybił, Karolina.
0: No to niestety, tego pytania nie możemy zaliczyć. Drugie też będzie matematyczne, ale dużo prostsze, obiecuję.
1: Mhm.
4: Okay.
1: Słuchaj.
0: Roxy Węgiel wydała na 3 samochody 3,5 miliona złotych. Ile to kół?
1: 3 samochody.
0: A. 3 koła, B. 27 kół, czy C. 12 kół?
1: Uwaga, rozpoczynamy stoper.
4: 12.
1: Tak jest, dobra, mamy tutaj dobrą odpowiedź. I uwaga, ostatnie pytanie. Karolina, musisz się absolutnie teraz skupić.
4: Dobra.
1: Wczoraj ogłoszono zmianę nazwy Stadionu Narodowego i musisz nam odpowiedzieć, jaka jest ulubiona przyśpiewka polskiej reprezentacji.
4: Nic się nie stało.
0: Tak jest, Karolina. Na Fire Festival. Cały weekend imprezy, tam się akurat dużo dobrego wydarzy. No, chyba, że też nie, to wtedy możesz śpiewać, nic się nie stało, ale takiej opcji nie przewidujemy. Baw się dobrze.
1: I Karolina, polisz bramki, wszystkie polisz bramki.
3: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.

0: ICE szybciutko do setki w drodze do pracy. Kto jeszcze jedzie spóźniony? 36 minut po 8 to Axwell i Bon w RMF Max. W tym samochodowym temacie na chwilę zostaniemy, bo słuchajcie, kończy się ilość kombinacji na tablicach rejestracyjnych, więc ważne. Ministerstwo chce wprowadzić odwrócone tablice rejestracyjne, co ma polegać na tym, że najpierw będą trzy symbole samochodu, aha, a dopiero potem kod literowy województwa.
1: To co będzie na tych teraz Golfach trójkach zamiast do setki, kocica czy bogacz?
0: No i nie zapominajmy o złotych BMW jeszcze.
2: Reklama.
3: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B EO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
9: I po reklamie.
10: Leżenie nad rzeką.
11: Jak prawdziwy spontan.
12: Jak 2 tygodnie urlopu.
10: Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Lato na maksa.
14: Lato na maksa.

0: Flechaj, to Tobi Romero w RMF Max. 47 minut po 8, a w zasadzie 13 do 9. Może tak by było łatwiej powiedzieć, co się dzieje.
1: Ja muszę to powiedzieć, co się wydarzyło wczoraj, bo wczoraj zapomniałem sobie wziąć z domu kanapeczki, którą sobie przygotowałem wieczór wcześniej. I przy okazji...
0: To jest koszmarne uczucie, no.
1: Nie przyjechał pan od kanapek, który zawsze mi bardzo pyszne kanapeczki sprzedaje. No więc musiałem pójść do automatu, tam sobie kupić rogalika. Kupiłem tego rogalika, ale tak patrzę na tego rogalika i tam jest napisane loteria. I ja wysyłam sobie kod z wnętrza tego rogalika i co? I wygrywam 100 zł dzięki
0: temu. Stówkę wygrałeś?
1: Dzięki temu dokładnie, że nie wziąłem kanapeczki z domu,
0: co
1: wygrałem sobie 100 zł.
0: Nie kojarzę takiej sytuacji. Tyle tych przecież lodów, co się kupowało na patyku i
1: dokładnie.
0: Nigdy nic. A tu proszę, może teraz to się zdarzyć też wam, słuchajcie, bo my też mamy przecież zabawę, Casa de Palma, w której jak wyślesz teraz SMS z hasłem MAX na 7327 za 69, no to też jest szansa, że tak jak Filip zgarniesz albo fajne nagrody, które mamy pod palmami, na przykład maszyny do lodów,
1: można.
0: Albo głośniki JBL, albo nawet 15 tysięcy złotych.
1: Nigdy nie
0: wiesz. To jest dużo więcej niż stówka.
1: Co cię zaskoczyło? Trochę będę wam wtedy zazdrościł, ale spokojnie, zawsze możecie mi puścić blika. Nie, dobra, żeby nie było. Wyślij teraz zgłoszenie o treści MAX na 7327, no chyba, że jesteś przy kompie, to możesz wejść na rmfmax.pl, tam kliknąć w taki wielki baner i też wejść do gry.
0: A daj se, piątek jest, no co ci szkodzi?
1: Daj
0: spróbować
1: se.
0: Zawsze można.

0: Adam Lamberti, Ghost Town v RMF Max. My heart is a ghost town. Jeszcze chwila i będzie można mieć wygwizdane. Jest piątek, słuchajcie, ja wiem, że dopiero wchodzimy do roboty w większości, ale spokojnie.
1: Ale to minie, no, to... tak i... będzie można rozpoczynać w piątek. Także koniecznie zostańcie też, bo punktualnie o godzinie 9 flash i prognoza pogody, więc będziecie wiedzieli, czy potrzebny parasol, czy potrzebny kożuch, czy
0: a
1: potrzebny...
0: A różnie może być.
1: A różnie, różnie. A w krzyżu łupie...
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
6: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
13: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
12: Od czwartku w Kauflandzie kabanos Exclusive Tarczyński, opakowanie 90 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 4 na osobę. A czekolada Wedel od 80 do 100 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 6 na osobę. Kaufland.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Piątek, godzina 9, pora na najnowszy flash RMF Max. Gabriela Jeremenko. Jestem, zapraszam. Nakłanianie do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych. Taki rodzaj przestępstwa zaproponuje prezydent Karol Nawrocki. Prezydencki projekt ma przewidywać karę do 15 lat więzienia za doprowadzenie do śmierci pacjenta. Co jeszcze?
1: Karze do 3 lat więzienia będzie podlegała ta osoba, która, i tu cytuję, stosując przemoc, groźbę, podstęp, nadużywając zależności bądź zaufania, nakłania pacjenta do rezygnacji ze zleconego leczenia medycznego lub nakłania do stosowania niebezpiecznych praktyk.
0: Tłumaczył rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Słuchacie RMF Max.
0: W RMF Max zawsze trzymamy rękę na pulsie i mamy dla Was najnowsze informacje. Policja zatrzymała mężczyznę, który wykonywał nielegalne loty dronem przy lotnisku w Pyrzowicach. 30-latkowi wymierzono karę grzywny.
3: Został ukarany za naruszenie przepisów dotyczących ruchu lotniczego. Teraz ma jeszcze zapaść decyzja, co ze sprzętem, który mu zabrano. Mężczyznę zatrzymano w pobliżu specjalnej platformy, z której można obserwować lądujące i startujące samoloty. W tym jednak przypadku zatrzymany latał dronem w zakazanej strefie tuż przy ogrodzeniu lotniska. Po interwencji jednego z pracowników portu lotniczego lot dronem został wtedy zakończony, a wezwani na miejsce policjanci zatrzymali mężczyznę.
0: Ustalił Marcin Buczek. 50 kg marihuany i 2 kg kokainy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP w podwarszawskim Raszynie. Czarnorynkowa wartość narkotyków może sięgać blisko 2 milionów złotych. Zatrzymano jedną osobę. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się koniec wakacji, a co za tym idzie początek roku szkolnego. Szykują się zmiany, jak choćby dotyczące żywienia uczniów.
4: Chodzi o to, żeby zmniejszyć ilość cukru, żeby ta żywność była zdrowsza. Mówię tutaj o żywności, którą sprzedają sklepiki szkolne, ale jednocześnie żywienie uczniów zbiorowo ma być mniej cukru, mniej soli, natomiast ma być więcej warzyw.
0: Informuje Piotr Łojek, świętokrzyski kurator oświaty.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
0: Dzisiaj w naszym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są przelotne opady, a do tego na południu, wschodzie i w centrum może też zagrzmieć. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu przez 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu. Właśnie tam ponownie będzie najcieplej. Wiatr raczej słaby albo umiarkowany, w czasie burz może być silniejszy. W całym kraju warunki biometeo między obojętnymi a negatywnymi. Ciśnienie powinno się utrzymywać poniżej normy.
2: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.
5: I dobre było?
6: Dobre było.
5: Dobre
6: zjadłam
5: było.
6: Ten smutny jogurt. Dobry był.
5: Była też granola, było też masa owoców i takiego właśnie smacznego śniadania wam życzymy, bo już są 9:58. Jemy. Ale jednocześnie my dziękujemy za to, że byliście z nami. We Wstawaj, Nie Udawaj, zostańcie z hitami na maksa. Filip Kliber,
6: Justyna Borycka, do usłyszenia. Bawcie się dobrze w ten weekend, cześć.
5: Ale będzie piątek dzisiaj.

0: Ode mnie dzisiaj na początek dwa potężne ciosy, co najmniej tak samo mocne jak numer, który grał przed chwilą. To był Alan Walker i Ava Max. A teraz trzymajcie mocno gardę, bo uwaga, pierwszy cios. Puff. Za miesiąc o tej porze jesień. Drugi cios. Puff. Dwa weekendy do końca wakacji. Ale obronimy się skutecznie. Max. Wszystkie problemy z wakacyjnym kalendarzem załatwia ten program. Lato na Maxa. Jerek Jakubek. Witajcie.
1: Reklama.
2: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie śliwki. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa ziarnista Barissimo Gustoso kilogram. Teraz tylko 37,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 54,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
12: I po reklamie.
13: Jak najlepsze wspomnienia.
14: Jak buszowanie po lesie.
15: Jak spotkanie.

0: слухайте на Макса.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: baby, I'm a fireball.
1: Научуємося від Пітбула, але файде. Значить, я їстим з себе дум. Не мам даже, що вам це ще подобало. То є злато на Макса, Fireball перед моментом. І власне та огніста кула, типу сонце, дзisiaj ma wolne. To znaczy, nie wzięła urlopu, nie jest na żadnym L4, spokojnie, ma home office, czyli robi w domu. Gdzieś tam pod kołderką szukajcie trochę słońca. No, w pogodzie dzisiaj niestety nie, ale w niedzielę, jeśli chodzi o weekendowe plany, ma być już troszkę więcej słońca. W przyszłym tygodniu, do środy, tak jak na wakacjach być powinno, a potem mamy nadzieję, że się poprawi. Stay for the night. Lato na maksa robi Ed Sheeran.

0: Kto ma w swoim numerze telefonu jedynkę? Masz jedynkę? Super. A masz dwójkę? No, to jeszcze lepiej. Jeżeli macie w swoim numerze telefonu jedynkę i dwójkę, to macie 1200 razy więcej szczęścia niż wszyscy pozostali słuchacze RMF Max. Ludzie, 1200 szans dodatkowych dla tych, którzy mają dwójkę i jedynkę w swoim numerze telefonu, pod warunkiem, że zgłoszą się teraz do zabawy, w której do wygrania 15 tysięcy złotych. Kto chce mieć trochę łatwiej w wygrywaniu 15 tysięcy złotych, ten teraz wysyła Max na 7327. Max 7327. Zwiększajcie swoje szanse na 15 tysięcy złotych.
1: Reklama.
2: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: i po reklamie. Jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
0: Jak pierwsza godzina urlopu. Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
3: Dzisiaj w naszym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami możliwe są przelotne opady, a do tego na południu, wschodzie i w centrum może też zagrzmieć. Temperatura od 21 stopni na wybrzeżu przez 26 w centrum do 28 na Podkarpaciu. Właśnie tam ponownie będzie najcieplej. Wiatr raczej słaby albo umiarkowany, w czasie burz może być silniejszy. W całym kraju warunki biometeo między obojętnymi a negatywnymi. Ciśnienie powinno się utrzymywać poniżej normy.

Zrobiłem takie małe dziennikarskie śledztwo. Nie żebym się chwalił, ale to jest bardzo ważne, bo okazało się, że inne radiowe i streamingowe playlisty podsłuchują RMF Max i uczą się bycia taką fajną, wakacyjną. Słychać to. Prawda? Był Kaigo przed momentem. Za chwilę nowość z pozdrowieniem od Zali. Tylko kochaj mnie. A premierowo z modelkami spotykamy się mniej więcej za godzinę.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Ważne bramki. Ważne linie. Ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
5: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na Maxa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.

0: Tylko teraz tablet Oskal Pad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629 aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neomet.
1: I po reklamie.
2: Na imprezę.
3: Na siebie.
2: Na chillowanko.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
8: Dziś w Polsce przeważać będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. W wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami pojawią się również burze. Najchłodniej dzisiaj ponownie na wybrzeżu, najcieplej na południowym wschodzie. Termometry wskażą od 21 stopni nad morzem do nawet 28 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, silniejszy w czasie burz. Biometr w całym kraju pozostanie obojętny lub niekorzystny. Ciśnienie atmosferyczne niskie.
9: I jak tam poranna droga do pracy dzisiaj? Bez korków, prawda? No właśnie, koreczki dzisiaj sobie wzięły wolny piątek. Szkoda, że nie jesteśmy korkami, nie? Pozdrawiamy tych, co w pracy, Irek Jakubek. Zróbmy sobie lato na

Tak brzmi muzyczna piątkowa magia, bo i Gibbs, i Igo, i Four Money, oni znają takie idealne zaklęcie, dzięki któremu w piątek kawa szybciej działa. No i jest także praca, co zrobić, ale za to kończąca się trochę wcześniej. Ale w razie jakby coś się przedłużało, to mamy takie pracoprzyspieszacze, muzyczne perełki. Tym razem to będzie bollywoodzkie jak Mera Dil Pyar Ka Deewana i Ayana Yuvan Hai Sab Khan Yahan. Bez obaw, to nie jest DJ Ganges, przynajmniej na razie. To jest RMF Max, to jest Lato na Maxa i Black Eyed Peas, którzy skorzystali z bollywoodzkich produkcji, żeby zrobić taki numer, naszą dzisiejszą muzyczną perełkę. Don't funk with

0: Milky w RMF Max. Milky się przyda, bo mamy taką rewelacyjną wakacyjną nagrodę. To jest maszyna do robienia lodów z absolutnie dowolnymi składnikami. Zakręcone, dobrze zmrożone, wychodzą za jednym pociągnięciem wajchy. I uwaga, jeżeli chcecie zdobyć na przykład taki sprzęt, albo nie rozmieniając się na drobne 15 tysięcy złotych, to teraz jest najlepszy moment, żeby wejść do gry i wysłać SMS o treści MAX na 7327. RMF MAX. RMF MAX. Bo teraz razy 567 mnożymy każde zgłoszenie. Tak, wlatuje 567 dodatkowych szans na 15 tysięcy złotych. Wyślij teraz MAX na 7327.
1: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
2: Co? Ile?
1: Złotych! 15 tysięcy złotych!
3: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
18: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
19: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Na podwórku,
22: na imprezę,
23: na koncert.
24: Tak brzmi lato na maksa.
25: RMF Max. Lato na maksa.
26: Lato na maksa.

Słuchasz RMF Max i jesteś na bieżąco. Tak, playlista świetna, do tego ważne informacje, bo klika się w internecie. Wielka armata Rafała Brzoski i jego żony pięknej Omeny, skierowana prosto w Facebooka. Ciąg dalszy ich już nie takiej prywatnej wojny. Chodzi o skamerskie, wprowadzające nas w błąd reklamy. Tym razem Rafał Brzoska, szef InPostu, proponuje, by 150% przychodu z każdej skamowej reklamy trafiało na rzecz fundacji, która zajmuje się ochroną dzieci i nastolatków w sieci. Piękna sprawa, no. Dobrych pomysłów poszukajmy w paczkomacie, a świetnej muzy w RMF Max. Wiktor Waligura.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Mówię bratnich dusz. Naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem się nawet też tata śni po nocy. A jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zawiste. Nie wstrzymałem takiej możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leń.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna na Łęczowianka. Kup zgrzewkę 6 butelek 1,5 litrowych z Kaufland Card Extra. Druga gratis. 4 zgrzewki na osobę. A makaron Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama! W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
15: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
14: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
17: Idziemy do Żabki po promocję?
18: Przecież byliśmy wczoraj.
17: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
18: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
17: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolni swój czas.
19: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
20: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
22: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
23: I po reklamie.
24: Tak brzmi lato na maksa.
1: RMF Max. Lato na maksa.
24: Lato na maksa!
0: Dziś w Polsce przeważać będzie umiarkowane i duże zachmurzenie. W wielu regionach mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na południu, wschodzie i w centrum miejscami pojawią się również burze. Najchłodniej dzisiaj ponownie na wybrzeżu, najcieplej na południowym wschodzie. Termometry wskażą od 21 stopni nad morzem do nawet 28 stopni na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, silniejszy w czasie burz. Biometr w całym kraju pozostanie obojętny lub niekorzystny. Ciśnienie atmosferyczne niskie.

Mam coś specjalnego. Tak, mam dla was coś specjalnego. No to jest lato na maksa. Muszą się od czasu do czasu zdarzyć rzeczy bardziej niż wyjątkowe. Czy macie już swoją najbardziej wakacyjną ze wszystkich wakacyjnych piosenek? Bo jeżeli jeszcze nie, to mamy premierę. Premiera od modelek. Każdy twój ruch. Pokaż, co czujesz, ale bez użycia słów.

0: zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
1: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
6: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
7: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
17: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.
21: Lato na maksa.
22: Lato na maksa!
23: Nad Polską dominować będzie zmienna aura z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Miejscami spadnie przelotny deszcz, a w południowej, wschodniej i centralnej części kraju synoptycy przewidują burze. Najchłodniej ma być na wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie około 21 stopni, natomiast najcieplej na Podkarpaciu, do 28. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, podczas burz powieje mocniej. Warunki biometeo albo niekorzystne, albo nie będą na nas wpływać. Ciśnienie utrzyma się niskie.
24: Eksperci powiedzieli fajną rzecz na temat piątku. Koniecznie posłuchajcie, bo to na pewno zainteresuje, że piątek to jest taki most. Most, który oddziela rygor obowiązków zawodowych od swobody czasu wolnego. Taki most. Także jak wam szef obiecał, że w piątek wyjdziecie trochę wcześniej z pracy i już czujecie, że nic z tego nie wyjdzie, to piątek faktycznie to jest most. Tylko w tym przypadku z

0: Nowy wymiar naszej zabawy z dużymi pieniędzmi. 15 tysięcy złotych i świetne nagrody rzeczowe. To jest do wygrania w zabawie Casa de Palma. I dzisiaj bawimy się w pomnażanie waszych szans. Tak, żebyście mieli jeszcze łatwiej w zdobyciu pieniędzy, żebyście mieli łatwiej w wygrywaniu 15 tysięcy. Jeżeli masz w swoim numerze telefonu cyfrę 2, masz dwójkę w numerze telefonu? No to uwaga, każdy maks wysłany na 7327 to 1300 szans więcej na udział w finale. Max. By wygrać 15 tysięcy złotych, pomnażaj szansę teraz. Wyślij maks na 7327.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o

0: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
1: Sanostol.
0: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
1: Sanostol?
0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
2: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów 9,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz prosty

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: i po reklamie.
1: Jak długi dzień pełen słońca.
2: Jak impreza na plaży.
3: Jak noc w namiocie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, to zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Mama się nie może doczekać, kiedy Miu wreszcie wyjdzie na ludzi. O tym właśnie Zalia śpiewała w RMF Max. A mama dostała mandat, słuchajcie. 1000 złotych dostali rodzice gościa na skuterze elektrycznym, który miał 15 lat i prowadził ten pojazd bez uprawnień. Mandacik klasycznie za przekroczenie matczynej miłości. I dobrze, że młodemu się nic nie stało, także następnym razem premia za świadectwo to może nie motorower, a kask na początek.

0: Kaigo, robi nam lato na maksa w RMF Max. I czy jest szansa, że maliny na gofrach będą trochę większe? Czy mają szansę urosnąć? Co tam w pogodzie? Czy będzie deszcz? O tym za moment.
1: Reklama. Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
2: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
3: Higher Days w RTV Euro AGD. Telewizor Higher 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Higher za co najmniej 6000 zł i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Higher Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa!
2: Nad Polską dominować będzie zmienna aura z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem. Miejscami spadnie przelotny deszcz, a w południowej, wschodniej i centralnej części kraju synoptycy przewidują burze. Najchłodniej ma być na wybrzeżu, gdzie temperatura wyniesie około 21 stopni, natomiast najcieplej na Podkarpaciu, do 28. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany, podczas burz powieje mocniej. Warunki biometeo albo niekorzystne, albo nie będą na nas wpływać. Ciśnienie utrzyma się niskie.
1: RMF Max.
0: RMF Max.
1: RMF Max.

0: Miłość od pierwszego słyszenia. Taki jest numer Magnetic i Bausa w RMF Max. Piosenki, w których można się zakochać, oj, są w dużej ilości w naszej wakacyjnej playliście. Za chwilę gram kolejną, ale nieprzypadkowo, bo i Sokół, i Fukaj, i Liwka, i przede wszystkim Sanach pojawią się na wielkim finałowym koncercie Enklawy 27 sierpnia. Chcecie tam być? Sprawdzajcie konkurs na naszych social mediach. Na Instagramach, Facebookach, TikTokach itp. itd.
1: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert daje masz.
1: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy. Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Sprawdź Flash Sportowy.
4: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
5: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: Też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: I po reklamie.
2: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak wypad nad wodę.
4: Jak ognisko na działce.
5: Tak brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Lato na maksa.
3: Lato na maksa!
7: Na niebie sporo chmur, a w wielu regionach kraju możliwe opady. Tak zapowiadają się kolejne godziny. Burze możliwe na południu i wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej niezmiennie na Pomorzu, a najcieplej na Podkarpaciu i zachodzie Polski. Ciśnienie utrzyma się niskie. Wieczorem intensywny deszcz i wyładowania wystąpią w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i część Lubuskiego po województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z prognozami utrzymają się również w nocy.
8: Już jest piątkowe popołudnie. Będzie piątkowy relaks. Najpierw w głośniku, a potem w głowie. Tu RMF Max.

pozdrowienia od chłopaków z Manchesteru. Od jednego chłopaka konkretnie. Nazywa się Age i zrobił Ring My Bell w takiej wersji, że nuci to już absolutnie cała Europa. Przypominam, że energia piątku płynąca z głośnika, ona ma wystarczyć nie tylko na cały weekend, ale na ostatni tydzień wakacji, w którym możesz być bogatszy. I teraz się trzymaj. Bogatszy o 15 tysięcy. Pomagam wygrać 15 tysięcy, mnożę twoje szanse. Jak teraz wyślesz max na 7327, to szczęśliwy mnożnik pomnoży takie zgłoszenie razy 599. Max na 7327. Teraz.

0: Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
1: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327 369 lub wejdź online na rmfmax.pl.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też. To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
16: Idziemy do Żabki po promocję?
17: Przecież byliśmy wczoraj.
16: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
17: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
18: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: I po reklamie.
20: Całą paczką.
21: Na luzie.

Pamiętajcie o tym numerze dokładnie o 19:47. Przy zachodzie słońca będą brzmieli jeszcze lepiej. Arko i Shimza, Fire, Fire. A czy są tu fani historii z happy endem, takich naprawdę dobrych zakończeń, super szczęśliwych? Mam świetną historię, klika się dzisiaj w internecie idealnie. Dwóch rybaków po zatonięciu ich łodzi przez 5 dni dryfowało na Pacyfiku na przenośnej lodówce. Także jeśli dzisiaj wieczorem będziecie mieli atak głodu i wyjecie z lodówki absolutnie wszystko, to nie jest łakomstwo, obżarstwo. Po prostu szykujecie szalupę ratunkową.

0: mówisz nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Lata. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 21, 22 i 23 sierpnia widzimy się w Krasnym Stawie. Zagrają Grupson, Zalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli, Maryla Rodowicz i inni. Na niezapomniane Lato na maksa zapraszają burmistrz Krasnego Stawu Daniel Miciuła, miasto Krasny Staw, Krasnostawski Dom Kultury, partner trasy Wojanek i RMF Max.
4: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wiesz,

0: To się opłaca.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Na luzie.
5: Bez granic.
9: We dwoje.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
12: Na niebie sporo chmur, a w wielu regionach kraju możliwe opady. Tak zapowiadają się kolejne godziny. Burze możliwe na południu i wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej niezmiennie na Pomorzu, a najcieplej na Podkarpaciu i zachodzie Polski. Ciśnienie utrzyma się niskie. Wieczorem intensywny deszcz i wyładowania wystąpią w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i część Lubuskiego po województwo kujawsko-pomorskie. Zgodnie z prognozami utrzymają się również w nocy.

Ten numer będzie jeszcze bardziej wakacyjny, jak ona założy na siebie biały t-shirt z lodem. Kocham bakaliowe i California love. I to jest właśnie weekend. Weekend też jest na maksa, tak jak nasza wakacyjna playlista. Jeżeli chcecie poczuć energię muzyki, to przybywajcie w najbliższy weekend do Krasnego Stawu na Lubelszczyźnie. Będą Chmielaki, będzie Grupson, Trzech Króli, będzie Zalia, będzie Grzegorz Chyży. Nie ma biletów, bo wchodzicie bez wejściówek. Fajnie, fajnie. Irek Jakubek. Do poniedziałku.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
9: Pora na wakacje.
8: Pora na hybrydę z rabatem.
10: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Po swojemu.
16: Na spontanie.
15: Na luzie.
17: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
18: RMF Max. Lato na maksa.
19: Lato na maksa!
20: W kolejnych godzinach najchłodniej będzie nadal na Pomorzu, a najwyższych temperatur można wciąż spodziewać się na Podkarpaciu i zachodzie kraju. W wielu regionach Polski pojawi się więcej chmur, a burze możliwe są na południu i wschodzie. Najbardziej niespokojna aura wieczorem i w nocy prognozowana jest w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Lubuską, aż po województwo kujawsko-pomorskie. Poza intensywnym deszczem możliwe także wyładowanie i grad. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie niskie.
21: No to co? No to piątek. Kari Incińska, witajcie, słuchajcie Lata i wszystko gra w RMF Max. I tak wspólnie. Do 17.00.

Ten hit na maksa. Graliśmy z myślą o tych wszystkich, którzy są urodzeni, by lśnić. Śnić jak odbicie słońca na falach Bałtyku w Międzyzdrojach, a nie spędzać swoje kolejne dnie przed Teamsami, Outlookami i tą całą resztą. A gdyby raz w życiu, tak chociaż raz, naprawdę się nie narobić, a zarobić. Spróbujecie? Jest szansa.

0: okazjach w Media Expert.
1: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz markowe plecaki szkolne już od 65 zł. Znajdź idealny model i podaruj moc radości na nowy rok szkolny. Allegro.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
6: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
7: Plastorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
12: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
13: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
14: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: jeśli spektakularnie odkładacie w te wakacje wszystko na później. Od urlopu po spontaniczny wypad z koleżankami nad polskie morze i koncerty, to tego ostatniego akurat warto w tym momencie w RMF Max nie przegapić i dać troszeczkę głośniej. Mamy dla Was podwójne wejściówki na finałowy koncert w ramach projektu Enklawa już w przyszłym tygodniu w Warszawie i bardzo szybko możecie je zgarnąć pod warunkiem, że wejdziecie na social media RMF Max i tam weźmiecie udział w konkursie. A kto zagra? No, mocarny skład. Sanach, Wojtek Soku, a także Liwka i Fukaj, których już teraz w RMF Max słyszycie. No żal nie skorzystać. Social media RMF Max. Wpadajcie koniecznie.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: upada? Czy przejdzie bokiem? To najczęstsze pytania w kierunku nieba, które dzisiaj zadają przede wszystkim mieszkańcy Dolnego Śląska, Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego. Czy popada, a jeśli tak, to gdzie? To sprawdzamy już za chwilę w najnowszej prognozie. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę kefiry kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. A schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolni swój czas.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
17: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
18: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
19: I po reklamie.
12: Na plaży z ekipą.
6: Na formę.
1: Na zdrowie.
13: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
11: RMF Max.
5: Lato na maksa.
7: Lato na maksa!
4: W kolejnych godzinach najchłodniej będzie nadal na Pomorzu, a najwyższych temperatur można wciąż spodziewać się na Podkarpaciu i zachodzie kraju. W wielu regionach Polski pojawi się więcej chmur, a burze możliwe są na południu i wschodzie. Najbardziej niespokojna aura wieczorem i w nocy prognozowana jest w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Lubuską, aż po województwo kujawsko-pomorskie. Poza intensywnym deszczem możliwe także wyładowanie i grad. Ciśnienie atmosferyczne pozostanie niskie.
8: RMF Max.
2: RMF Max.
8: RMF Max.

Tak, o tym, co mówi ciało, ale Farben i Irene jeszcze chwilę przed 14 w RMF Max. Jeżeli ciało na wakacjach mówi, że ach, może jeszcze jednego gofra, to nie macie wyjścia. Jeszcze jednego gofra. Trzeba się trochę na wakacjach rozpieszczać. W związku z tym pytam dzisiaj was o wasze wakacyjne grzechy, takie małe przyjemności. Na przykład nie zwiedzacie, tylko leżycie. Albo jecie frytki trzeci dzień z rzędu. Może wchodzicie do polskiego morza tylko po kolana. Dajcie znać pod 3001 albo w głosówkach na Messengerze RMF Max. Wakacyjne gadżety jeszcze znajdę. A w związku z tym, że do końca lata pozostało nam naprawdę tak niewiele, to cieszmy się tymi ostatnimi dniami, podobnie jak oni. Gibbs, For Money i Ego. Specjalnie dla was.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz naprawdę otworzy się przed wami Wojtek Gola.
2: Czasem się nawet też tata śni po nocy, a jest Sylwester, 12 w nocy, a ja idę do łazienki i patrzę, nie? Środowisko inwestorów jest mocno zawiste. Nie wstrzymałem takie możliwości, a im się nie chce. Niesamowite leny.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach, ale tak od serca. Bratnie dusze i Wojtek Gola. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin na co dzień. 6,90 za kilogram tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. A do tego wszystkie lody Koral i bracia Koral. 2 plus 2 gratis tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie

0: 29 lipca do 25 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Teraz plecaki, worki i piórniki ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 22 sierpnia. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. W sumie najlepszy.
10: I po reklamie.
11: Na randkę.

0: W najbliższych godzinach nad Polską dominować ma duże zachmurzenie, a w wielu miejscach pojawią się przelotne opady. Do tego zagrzmi na południu i wschodzie. Szczególnie niespokojnie ma być wieczorem i w nocy w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Lubuską po Kujawy. Ma intensywnie padać, do tego zagrzmi, możliwy też grad. Gdy będziemy spać, ciśnienie nadal ma być niskie. Temperatura minimalna od 13 na zachodzie do nawet 20 na południowym wschodzie.
1: Zmyślam o tych, którzy próbowali się przez cały tydzień ze wszystkim wyrobić przed urlopem. 3 minuty od RMF Max, specjalnie dla Was. Kari Incińska, cześć ponownie, słuchacie Lata i Wszystko Gra.

No nie da się, no nie da się przy tym nie uśmiechnąć. Waiting for Love i Avicii w RMF Max, ale któż to? Pan Maruda przyszedł. Niszczyciel dobrej zabawy, jeszcze lepszego humoru, który ciągle na wakacjach tylko zerka na konto. No i po co? Po co ten stres? Skoro w RMF Max jeszcze dzisiaj można zgarnąć i to już na jedno kliknięcie nawet 15 tysięcy złotych. Właśnie ruszyła runda bonusowa, w której każdy jeden wasz SMS z hasłem Max pod 7327 za 369 albo zgłoszenie na rmfmax.pl mnożę 480 razy. Co daje wam? 480 razy większą szansę, nie oszukujmy się, nawet na 15 tysięcy złotych i to, kto wie, może już za godzinę. No to wbijaj do gry, bo runda bonusowa trwa, owszem, ale mega króciutko, tylko 10 minut. Hasło Max pod 7327 albo wbijaj i zostaw swoje zgłoszenie na rmfmax.pl. Niech to będzie twój znak od losu, żeby uwierzyć w swoje szczęście, chwycić i wykonać ten pierwszy krok w kierunku kasy. I to fajnej, nawet 15 tysięcy złotych.

takie hity na maksa, które nigdy, absolutnie przenigdy nam się nie znudzą. To jeden z nich, Don't Be So Shy i Imani w RMF Max. A czy najnowszy, premierowy numer Sobla z Francisem, który za chwilę usłyszycie, ma szansę stać się takim ponadczasowym hymnem? No, wiele wskazuje na to, że tak. Już za moment Francis z premierą w studiu RMF Max. Zostańcie koniecznie z nami.

0: mega klimatycznie. Moving to the Sun w RMF Max. Wysłuchacie Lata na Maxa, a ze mną w studiu Francis. Cześć!
1: Cześć!
0: Ależ to jest piątek. Ty się pojawiasz i od razu czuć tą wielkość, wiesz?
1: Wielki chłop.
0: Za chwilę na antenie RMF Max wszyscy już usłyszą premierowo numer Soblem One Day in Poland. Była przy tym zabawa?
1: Czy była przy tym zabawa? No wydaje mi się, że ten numer był dla mnie na pewno takim mocnym resetem, ponieważ jestem ostatnio zaangażowany w bardzo dużo projektów osadzone w ciemnym klimacie, więc na pewno była to dla mnie bardzo duża odskocznia i nabranie jakiejś takiej właśnie nowej energii, która poniesie mnie trochę dalej tutaj, myślę, przy tym projekcie.
0: Powiedz, jak trochę tak błądziliście, może szukaliście jakiegoś pomysłu z Szymonem na ten numer?
1: Przez ostatnie tam powiedzmy 2 lata, 1,5 roku uczestniczyłem w wielu kampach muzycznych. Jednak jak człowiek jest poza granicami tego kraju, poza domem trochę, pojawia się taka myśl w głowie, że wszędzie dobrze, ale jednak tutaj w Polsce, w domu jest najpiękniej. I mamy piękny kraj i tak jak Szymon śpiewa tutaj właśnie w One Day in Poland, że trzyma nas z dala od problemów i odpalamy ten numer i słyszymy klasyczny love song. Natomiast nie do końca tak jest, ponieważ słyszymy tam tekst o partnerce, przy której czujesz się dobrze, przy której możesz być sobą, przy której znikają wszystkie problemy. Natomiast my tą partnerkę, tą drugą połówkę podmieniamy właśnie na Polskę. Chciałbym, żeby ten kawałek to była taka właśnie trochę pocztówka z naszego pięknego kraju.
0: Był jeden dzień w LA, był jeden dzień w Berlinie, czas na Polskę. Ja muszę zapytać, gdzie dalej?
1: Właśnie, gdzie mnie dalej poniesie, do końca nie wiem, ale chciałbym wszystkich zaprosić na cały mixtape, który myślę będzie z wielu zakątków świata. Tak naprawdę myślę, że to jakiś taki początek tej drogi. Także zapraszam dzisiaj na One Day in Poland. Słuchajcie tego.
0: I dajcie w tym momencie RMF Max koniecznie głośniej. And now, ladies and gentlemen...

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Lecimy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B IO Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.

0: Lato na Maxa.
1: Lato na Maxa! W najbliższych godzinach nad Polską dominować ma duże zachmurzenie, a w wielu miejscach pojawią się przelotne opady. Do tego zagrzmi na południu i wschodzie. Szczególnie niespokojnie ma być wieczorem i w nocy w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę i Ziemię Lubuską po Kujawy. Ma intensywnie padać, do tego zagrzmi możliwy też grad. Gdy będziemy spać, ciśnienie nadal ma być niskie. Temperatura minimalna od 13 na zachodzie do nawet 20 na południowym wschodzie.
2: RMF Max.
0: RMF Max.
2: RMF Max.

0: Tak to na urlop można jechać, albo chociaż na weekend. Sophie Ellis Bextor na antenie RMF Max jeszcze chwilę przed 15. No mamy koniec pewnej epoki. Od 1 września konie nie pojadą już na Morskie Oko. Swoją trasę skończą przy Wodogrzmotach Mickiewicza, a dalszy odcinek zapraszamy, proszę bardzo, transport elektryczny albo tradycyjnie z buta. Więc teraz będziemy się męczyć pod górkę, ale umówmy się, bez większych wyrzutów sumienia. I ja myślę, że jeszcze elektryczne leżaki możemy spokojnie zamknąć temat aktywnego wypoczynku.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Więcej najnowszych informacji już za chwilę we Fleszu. Cały czas czekam na wasze wakacyjne grzechy na Messengerze RMF Max i prawdziwym grzechem byłoby nie znać jeszcze tej piosenki w te wakacje. Tylko kochaj mnie. Izalia. Już teraz.

0: reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
3: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
5: Czyta lektor AI.

0: 14,99 za kilogram, a szynka ze spiżarni Gustawus, cena sprzed obniżki 3,69. Teraz z aplikacją tylko 2,69 za 100 gramów. Stokrotka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: i po reklamie. Na słodko.
1: Na wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati po tym, jak Jelena Rybakina skreczowała przystanie 4-1 dla Polki w pierwszym secie. Rybakina miała problem ze ścięgnem Achillesa w lewej nodze. W szóstym gemie poprosiła o przerwę medyczną. Po konsultacji z fizjoterapeutką wróciła na kort, ale kontuzja okazała się zbyt duża, by grać dalej. Jutro Świątek zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Teraz czas sprawdzić, jak poradziły sobie polskie kluby w europejskich pucharach. Lech pokonał szwajcarskie FC Tunasz 7-0, Jagiellonia pewnie pokonała gruzińską Iberię 4-0. O Ligę Konferencji Raków Częstochowa zremisował 2-2 z Hajdukiem Split, a Górnik przegrał z AS Monaco 2-3. Z zagranicy dziś startuje angielska Premier League, jutro włoska Serie A. Przed nami Mistrzostwa Europy Siatkarek. Polki pierwszy mecz zagrają jutro z Węgrami.
7: Zespół, który powinien być zregenerowany, ale też dobrze, mocno wdrożony w trening, przygotowany na każdego kolejnego przeciwnika.
6: Zaznacza siatkarka Joanna Kaczor-Bednarska. A na Stadionie Śląskim przygotowania do memoriału Kamili Skolimowskiej. Wpadajcie na stronę RMF Max i zgarniajcie bilety.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
8: W nadchodzących godzinach w Polsce wciąż może popadać, na wschodzie i południu możliwe burze. Wyładowanie eksperci zapowiadają także wieczorem i w nocy. Przed najtrudniejszą sytuacją synoptycy i MGW ostrzegają mieszkańców Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Może tam mocniej popadać i powiać, niewykluczony także grad. Jutro znowu lokalnie pojawią się deszcz i burze. Temperatura od mniej więcej 17-18 stopni do nawet 25.
9: Dla tych, co zbierają ostatnie rzeczy w popłochu, bo mają kilka minut do wyjazdu. I dla tych, co w trasie od rana, mamy lato i wszystko gra. Gary Incińska. Cześć ponownie.

0: dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, o jajo, 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 13,99. Teraz jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Stokrotka.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: I po reklamie.
13: Na rower.
14: Na koncert.
15: Na spacer.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
17: Max. Lato na maksa.
18: Lato

0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Muszę się przyznać, że jest to mój ulubiony moment, kiedy jest finał zabawy Casa de Palma w RMF Max i za chwilę, kto wie, może ktoś z Was zgarnie albo wakacyjne gadżety, a kto wie, może nawet 15 tysięcy złotych. Jest już sygnał, czy usłyszymy jakieś halo, może cześć, dzień dobry, albo słucham.
2: Wybrany numer jest zajęty.
1: No nie, no teraz, kiedy RMF Max dzwoni, to finał zabawy Casa de Palma. Z kim to się tam gada, no, po drugiej stronie. Stówkę pocieszenia zostawiamy, a Was z informacją, że 15 tysięcy złotych nadal jest przecież w grze, więc możecie już teraz wejść do zabawy. Casa de Palma, wysyłając SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo ze zgłoszeniem na rmfmax.pl. I jeśli to zrobicie, jeśli już dołączycie do zabawy, nawet o 15 tysięcy złotych, to nie odbieramy już od nikogo innego, tylko zostawiamy sobie dużo miejsca na szczęście. I telefon od RMF Max. rmfmax.pl albo hasło MAX pod 7327. Tak wbijacie do gry.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Skoro tak słonecznie zrobiło się na antenie RMF Max za sprawą Kygo i Mac Noah, przed chwilą doskonałe nazwisko, pewnie dla jakiegoś farmera. Idę o zakład, no to tak dmucham, żeby te wszystkie chmury z nadmorza pogonić. Max! I z centrum, i z południa.
1: Więcej o prognozie pogody.
0: Już za chwilę. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.

0: Tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: I po reklamie.
2: Jak rozgrzana łąka.
3: Jak ognisko na działce.
2: Jak wypad na wodę.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
6: W nadchodzących godzinach w Polsce wciąż może popadać, na wschodzie i południu możliwe burze. Wyładowanie eksperci zapowiadają także wieczorem i w nocy. Przed najtrudniejszą sytuacją synoptycy i MGW ostrzegają mieszkańców Dolnego Śląska, Lubuskiego, Wielkopolski i województwa kujawsko-pomorskiego. Może tam mocniej popadać i powiać, niewykluczony także grad. Jutro znowu lokalnie pojawią się deszcz i burze. Temperatura od mniej więcej 17-18 stopni do nawet 25.

0: i od dawna to wiem.
1: Jeśli wyszliście z roboty, to słowo macie już za sobą. Nareszcie! I Męskie Granie Orkiestra 2026. Pozdrawiamy wszystkich, którzy zmierzają właśnie na przystanek Męskiego Grania w Warszawie. Mam nadzieję, że teraz nawet w taksówce zrobiło się zdecydowanie głośniej i tak samo głośno będzie dzisiaj śpiewane pod sceną. My tymczasem w RMF Max jeszcze chwilę przed 16:00 wracamy. Wracamy do sprawy Pumy, o której na pewno już słyszeliście i na pewno widzieliście to charakterystyczne zdjęcie poszukiwawcze również w polskim internecie. Puma miała być widziana w okolicach Wałbrzycha i Świdnicy. No i co się okazało po tych kilku dniach intensywnego poszukiwania przez służby, że zdjęcie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. No i niech mi ktoś powie, że to nie była robota grzybiarzy. Więcej informacji tylko ze sprawdzonych źródeł już za chwilę w najnowszym fleszu punktualnie o 16:00. To coś dla tych, co lubią wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie, a dla całej reszty, dla klimatu, na dobry powrót z pracy do domu albo na urlop. One Tonight już teraz.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jak coś, to zapraszam do mnie. W sobotę będę robił jagodzianki. Staniecie za free.
2: Let's go.
3: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy. Od poniedziałku do piątku po 17:00 RMF Max.
2: Take me with you.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski arbuz 2,99 za kilogram. Tak, polski arbuz 2,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Kaufland.
6: Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: terapie na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Uwaga rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
3: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi? To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: W nocy w wielu regionach kraju będzie pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu spadnie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Lubuskie i Kujawy aż po Warmię. Tam możliwe są też burze, a w ich czasie grad. W sobotę pogoda będzie zmienna. Pojawią się przelotne opady, może znowu zagrzmieć, a temperatura wyniesie od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, mocniej powieje nad morzem.
1: Wiecie, to odpoczywanie jest strasznie męczące. Wiem, ja też staram to sobie wmawiać, ale chwilę po 16 w piątek wszyscy możemy to robić. Karin Cińska, cześć ponownie. Słuchacie Lata i Wszystko.

0: Poczujcie to. Te ostatnie sekundy są specjalnie dla was. Dajcie głośniej RMF Max. Czujecie? To wolne. Ten odpoczynek. To słodkie nic nie robienie. Taki prawdziwy piątek, który staje się po 16, słuchając RMF Max, prawdziwą naszą rzeczywistością. Pytam was dzisiaj o takie wakacyjne grzeszki. Czasami jest to jedzenie śniadania na obiad albo dopiero na kolację, no bo przecież tyle rzeczy trzeba było zrobić, nie? Na przykład spokojnie poleżeć. Chociaż Paweł na Messengerze RMF Max ma zupełnie inną propozycję.
1: Wakacje są w domu, kiedy cały dzień leniuchuję. Nic nie robię, to jest dla mnie prawdziwy odpoczynek. A je tam morze, góry. Szkoda czas.
0: I coś czuję, że wielu jest teraz podobnych do Pawła. Chociaż, no umówmy się, są tacy, którzy robią nic z wyboru. Ale u niektórych to kwestia natury. Micik już za chwilę w RMF Max. Jeżeli wy macie ochotę podzielić się swoim wakacyjnym grzeszkiem, dajcie znać się pod 3001 albo na Messengerze RMF Max. Gadżety cały czas czekają.
2: Reklama.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Hire Days w RTV Euro AGD. Telewizor Hire 55 cali, QLED, teraz za połowę ceny. Tak, dobrze słyszysz, telewizor za połowę ceny. Kup wybrane urządzenia AGD marki Hire za co najmniej 6 tysięcy złotych i zgarnij 50% rabatu na telewizor. Taka okazja tylko do 31 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją.

0: promocją, a także inne promocje w ramach HR Days. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: tak sobie poleżeć, popatrzeć w niebo, albo chociaż posiedzieć.
1: To jest całkiem dobry plan, który tutaj nam snuje Fukaj wraz z Liwką w ramach projektu Enklawa na antenie RMF Max. No i a propos tego siedzenia, jest już z nami Kuba. No to o co chodzi z tym siedzeniem? Czy to jest twój największy grzech, który popełniasz w te wakacje?
2: Chcąc lub nie chcąc, i tak muszę siedzieć.
1: A, czyli nie, że z wyboru, tylko że wakacje ci każą. Dobrze, dzisiaj pod 3001 między innymi pytałam was o to, jakie są wasze największe wakacyjne grzechy. Ty nam napisałeś, że nas słuchasz pod klimatyzacją, z czego nam jest oczywiście super miło, ale właśnie, że siedzisz. No to przyznawaj się, co ty w życiu robisz?
2: Trzymam kierownicę głównie. Bezpieczeństwo pasażerów, ale tak jakoś daję radę.
1: Czyli jesteś kierowcą autobusu.
2: Dokładnie tak.
1: No to teraz możesz powiedzieć na głos całej Polsce, w którym autobusie i w którym mieście.
2: W Katowicach linia M24.
1: Pozdrawiamy z tego miejsca wszystkich pasażerów, którzy teraz też pewnie nieźle unoszą brew do góry. No to co, mój drogi, prawdziwym grzechem byłoby po pierwsze A. wypuszczenie cię bez gadżetów wakacyjnych RMF Max, które są już twoje. Nie pytam cię, czy siedzisz, bo to już wiadomo, kwestia oczywista. A po drugie, prawdziwym grzechem byłoby niewzięcie urlopu. Czy taki jest na horyzoncie?
2: Jasne, że tak, już 12 września.
1: No to trzymaj się, mój drogi, wspaniałej drogi, nie tylko w pracy, ale na urlop w takim razie ci życzę. No i żeby ten weekend też od tego siedzenia jednak trochę był, co?
2: Jasne, że tak, dziękuję bardzo.
1: Trzymaj się, buziaki, pa, pa.
2: Dziękuję, wzajemnie, pozdrawiam.

0: Teraz nogą, prawą, lewą, nie bioderkiem przy takim basiku się wychodzi z roboty do H i Ring My Bell w RMF Max. Kari Incińska, bardzo Wam dziękuję za ten tydzień. Słyszymy się w poniedziałek po 9:00. Udanego weekenda, za chwilę po 17:00 kanał nadawczy. Michał Siwek, Natalia Kawałek, a także premierowo Liwka ze swoim najnowszym singlem. No i to jest piątek. Trzymajcie się. Buziaki, papa.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
15: I po reklamie.
16: Na tarasie.

W nocy w wielu regionach kraju będzie pochmurno i deszczowo. Najwięcej deszczu spadnie w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę, Lubuskie i Kujawy aż po Warmię. Tam możliwe są też burze, a w ich czasie grad. W sobotę pogoda będzie zmienna. Pojawią się przelotne opady, może znowu zagrzmieć, a temperatura wyniesie od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, mocniej powieje nad morzem.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: I bo jest tanio! W tym tygodniu sierpc, ser żółty, różne rodzaje, 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 6,49. A kawa mielona Woseba, Mokka Fix Gold, 500 gramów. Teraz tylko 11,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 35,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter, Kuromi i Panda Style, dostępnych tylko w Empiku. Wybieraj spośród plecaków, piórników, bidonów, śniadaniówek i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne w promocji 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Lato na Maxa.
0: Lato na Maxa!
2: O 17 w RMF Max, krótko najciekawsze informacje piątkowego popołudnia. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash. Organizacje pacjentów i lekarze oczekują ponadpolitycznego porozumienia w sprawie zwiększenia ochrony przed pseudomedycyną. Przypomnijmy, prezydent nie podpisał rządowej ustawy Lex Szarlatan. Karol Nawrocki zaproponował zaostrzenie kodeksu karnego. Co proponują lekarze?
3: Przyjęcie równolegle dwóch ustaw, i tej rządowej, i prezydenckiej. Pierwsza zakłada nawet 1 000 000 złotych kary dla osób, które wprowadzają pacjentów w błąd. Druga, prezydencka, nawet 15 lat więzienia. Teraz chodzi o to, żeby te dwie ustawy uzupełniały się, a nie konkurowały ze sobą. Rzecznik osób objętych opieką paliatywną Aleksandra Rudnicka przekonuje, że obecną dyskusję i spory polityczne trzeba wykorzystać, by doprecyzować przepisy.
4: Powinny właśnie być jasno określone kryteria. Kto może, a kto nie może leczyć pacjentów.
3: Prezydencki projekt ustawy ma we wrześniu trafić do Sejmu. Wtedy także rząd ma ponownie złożyć ustawę Lex Szarlatan.
2: A tematem zajął się Michał Dobrołowicz. Nieuchronnie zbliża się koniec wakacji. Uczniowie i rodzice kompletują wyprawki szkolne. A to, jak przekonała się Agnieszka Wyderka, sporo kosztuje.
5: Rządowe wsparcie program Dobry Start, czyli 300 zł, nie wystarczy na zakup podstawowego wyposażenia dziecka do szkoły. Z mamą uczennicy 6 klasy obliczyłyśmy, że trzeba wydać około 650 zł. Na wyprawkę za taką sumę składa się plecak, buty na zmianę, strój na WF, zeszyty i artykuły plastyczne.
1: To jest RMF Max.
2: A teraz o tym, że Gdańsk po raz kolejny jest najchętniej wybieranym polskim miastem na jesienny weekendowy wyjazd. Co ważne, jak wynika z raportów turystycznych, w tym roku za nocleg w pomorskiej stolicy zapłacimy nieco mniej niż przed rokiem. A co może urzekać jesienią w Gdańsku?
6: Jesienią na pewno park ma urok, bo to się wszystko zmienia. Park Oliwski, Las Oliwski, pięknie, gra kolorów, jesienne liście.
7: No na pewno Stare Miasto trochę się wyludnia. Też warto je odwiedzić.
2: Mówili spacerujący w Parku Oliwskim w Gdańsku, a na kolejnych miejscach Kraków, Łódź i Warszawa.
1: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
8: Nocą w wielu częściach Polski utrzyma się pochmurna i deszczowa aura. Intensywniejszych opadów należy spodziewać się przede wszystkim w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Lubuskie, Wielkopolskie i Kujawy aż po Warmię. Mogą tam wystąpić również burze, którym miejscami będzie towarzyszył grad. W sobotę nadal czeka nas pogoda z przelotnymi opadami i wyładowaniami. Termometry pokażą od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na południowym wschodzie.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa. RMF Max.
9: 3 minuty po 17, a to jest największy hit RMF Max, czyli kanał nadawczy. Nie boję się tych słów, biorę za nie pełną odpowiedzialność.
10: Matko, ale to rzeczywiście odważne słowa. Prawda? To są bardzo.
9: Ja się boję, że zbiorę oklep od niektórych, ale trudno, jestem na to przygotowana. Czy nie jestem, ale umiem trzymać gardę. Ostatnio się nauczyłam na przykład.
10: Dobra, słuchajcie, no to inne programy i radia tam... No, buzia cicho, a my gramy Martina Garrixa. Michał Siwek, Natalia Kawałek.
9: To my.
10: Jesteśmy z wami.

0: Morandi i Save Me, czyli potężny bit prosto z Rumunii w RMF Max, bo oni są z Rumunii, wiesz o tym?
1: A to nie wiedziałam.
0: No z Rumunii jest Morandi. Takie ciekawostki, a zaraz po nich.
1: Aż mnie zatkało, przepraszam.
0: Stop!
1: O czym teraz myślisz?
0: No i jak zawsze prosimy tylko szczere odpowiedzi,
1: tylko.
0: Bo te nieszczere to my od razu odsiejemy, od razu wiemy, które to. To mamy taki specjalny system, który nam od razu tutaj pokazuje, które są nieszczere.
1: A poza tym my się już nauczyliśmy odróżniać i mamy takie sito w oczach, więc my was przesiejemy przez to sito zdecydowanie. A w dodatku, no wiecie, no za szczerość się jednak należy nagroda, a nagroda nie byle jaka.
0: O, absolutnie. Nie, nie, nie. To wysyłamy do miejsca, w którym również ludziom się robi sito z oczu. I to jest park rozrywki w Zatorze. Cztery wejściówki do tego miejsca. Absolutnie chętnie rozdamy komuś, kto nam kreatywnie, fajnie, ciekawie opisze swoją myśl, którą miał w momencie, kiedy padło hasło stop.
1: Ja się zaczęłam zastanawiać, o czym teraz myślę, ale nie wiem, o czym teraz myślę. Ważne, żebyście wy nagrali głosówki.
2: Te, które nie dają zasnąć.
1: Messenger RMF Max, tutaj się zgłaszacie.

0: Jeszcze wakacyjny klimat, jeszcze wakacyjny vibe to Alabama Ten w RMF Max. 17:19, już prawie 20 i już prawie jest nowy rok szkolny. Niedużo nam zostało jeszcze tych wakacji. Przepraszamy, że tak zamulamy tym tematem, ale są ważne rzeczy, o których musimy Was poinformować. Na przykład fakt, że od nowego roku uczniowie podstawówki nie będą mogli używać telefonów w szkole.
1: To jest grube.
0: A czy jest też wyjątek? Jak nauczyciel pozwoli, to wtedy będzie można, ale to jakaś taka nagła sytuacja.
1: Nie, znaczy umówmy się, też nowy komentarz pod postem na Insta też można podciągnąć pod nagłą sytuację.

0: słodko.
1: Nad wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato!

0: Ty mówisz, żeby zapomnieć o tym, że kończy się lato, a nie da się, bo przed nami, znaczy za nami numer ostatni dzień lata i niestety cały świat nam o tym próbuje przypomnieć.
1: Świat jest okrutny. Nie ma na to mojej zgody, natomiast jest moja zgoda na to, żebyśmy dzielili się dobrymi informacjami, pielęgnowali w sobie, wiecie, takie miłe rzeczy. Na przykład to, uwaga, że awansowaliśmy jako Polska w światowym zestawieniu z rynku wschodzącego. Staliśmy się rynkiem rozwiniętym. To jest potwierdzenie rosnącej pozycji naszego kraju. Polska jest dzisiaj najszybciej rosnącą, dużą gospodarką Unii Europejskiej. Jesteśmy dojrzałym rynkiem kapitałowym.
0: Wow.
1: To jest potwierdzenie siły.
0: Wow.
1: Super po prostu. Ale i tak to, mówi o nas świat.
0: To wszystko brzmi tak, jakbyś mówiła o jakimś dziecku, które przestało być wschodzące, a już jest rozwinięte.
1: Tak.
0: I tak jakby teraz trzeba było zapomnieć o życiu studenckim i się ustatkować, pójść do pracy i wynająć mieszkanie.
1: To jest ten moment na osiemnastce, kiedy właśnie dostajesz paskiem po tyłku, że teraz już trzeba się poważnie brać za wszystko, no. Większe buty kupić, jak tak rośniemy szybko.
0: Albo po bracie wziąć.
1: Kto jest naszym starszym bratem?
0: Właśnie nie wiem, musimy to ustalić jeszcze.
1: Jak macie pomysł, to dajcie znać.

0: siebie.
1: Nad morze.
0: Na metę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
4: Nocą w wielu częściach Polski utrzyma się pochmurna i deszczowa aura. Intensywniejszych opadów należy spodziewać się przede wszystkim w pasie od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Lubuskie, Wielkopolskie i Kujawy aż po Warmię. Mogą tam wystąpić również burze, którym miejscami będzie towarzyszył grad. W sobotę nadal czeka nas pogoda z przelotnymi opadami i wyładowaniami. Termometry pokażą od 17-18 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 na południowym wschodzie.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 18, a to jest zawsze świetny moment, żeby w RMF Max dowiedzieć się, o czym wy tam sobie myślicie, szczególnie w piątek. I z nami właśnie z tej okazji jest Agata. Cześć, Agata.
2: Cześć, witam.
3: Opisz nam swoją myśl. Użyj proszę tego sformułowania, które jest dziwnym pożenieniem dwóch słów, które bardzo mi się spodobało.
2: Ja pomyślałam o tym, że każda mama ma bardzo dużo pomysłów na to, żeby zadowolić swoje dzieci. Mhm. I wymyśliłam, dzieci moje chciały kotka.
1: Jak to dzieci?
2: Moje dzieci chciały kotka, a ja sobie wymyśliłam, że chciałabym robota sprzątającego. I teraz mam dwa w jednym. Robot przerobiony na kota.
3: Kotek robotek, tak zwany.
1: Bo nagrałaś nam nawet wideo, takie przeuroczy jak ten kotek robotek, czyli robot przemalowany na kota jeździ sobie właśnie po pokoju. Chyba dzieciaków tak pod dywanie wnioskuję, bo to jest ten super dywan z ulicą.
3: Ja natomiast jednak chciałbym wyrazić pewne oburzenie jako taki samozwańczy rzecznik praw dziecka. Tak się właśnie nas, dzieci, oszukuje, tak? Ja chcę kota i mi się wmawia, że dostałem kota, jak dostałem tak naprawdę odkurzacz.
1: Ale co, jeździ, wygląda jak kotek, wszystko się zgadza,
2: tak,
1: prawda,
2: i
1: Agata?
2: Można karmić okruszkami.
1: O, widzisz, super.
3: Ja uważam, że to jednak... Nie.
1: Ale kuwety nie trzeba mu wymieniać.
3: Dobrze, najważniejsze, że dzieci Agaty są szczęśliwe i że czysta podłoga, a dalej o kotka, co cię będą, mam wrażenie, jednak męczyły. I ten temat jeszcze wróci za parę miesięcy.
1: No właśnie, parę miesięcy
3: razie
1: spokoju mamy.
3: Ty też możesz im zamknąć usta, prawda, wyjazdem do Energylandii, bo cztery wejściówki
2: super,
3: są w tym momencie twoje.
2: Bardzo. Super, dziękuję.
3: Gratulujemy i dobrej zabawy.
2: Dzięki.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii z czterogwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: mama.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
0: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Let's go! Jazda z MediaMarkt. Tylko do 26 sierpnia. Za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt dostaniesz kupon o wartości 120 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: I po reklamie.

0: wody na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato

0: Wieczorem w Polsce nadal ciepło i całkiem pogodnie, chociaż lokalnie mogą pojawić się chmury. Najwięcej słońca na zachodzie i na południu naszego kraju. Przelotny deszcz możliwy m.in. na północy, w centrum i na wschodzie, w okolicach Poznania i Szczecina. Także możliwa burza z piorunami. Termometry pokażą od 23 stopni w górach do 28 stopni w centrum i na zachodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Wieczór w większości kraju zapowiada się naprawdę przyjemnie.
1: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa.
2: Z tym latem to ja bym się trochę kłóciła, bo u nas w studiu aktualnie lata nie ma, nadeszła zima.
3: Lata tylko mucha.
2: Właśnie nawet nie, lata bardzo zimne powietrze i chyba trochę przesadziliśmy z klimatyzacją, takie wrażenie.
3: Przesadziliśmy tam.
2: Delikatnie chyba, może troszkę.
3: Temper City i Self-Aware. My za chwilę zajmiemy się regulacją w takim razie klimatyzacji, skoro tutaj jednak są pewne skargi i zażalenia.
2: Takie delikatne.
3: A wy się tam trzymajcie, bo jak to mówią, Sobla można dostać. W sensie biletów
2: można,
3: na Sobla.
2: Można.
3: Zaraz będziemy rozdawać.

0: Kiss i Release Me w RMF Max, a my możemy powiedzieć Release the Kraken, Release the New muzyka w RMF Max i mamy dla was faktycznie coś bardzo gorącego, coś bardzo fajnego, coś na co bardzo całą redakcją czekaliśmy.
1: Liwka z nową muzyką, a jak ktoś wydaje nową muzykę, to musi wpaść do Kary Nicińskiej, do próby mikrofonu, żeby o tym opowiedzieć. Śledźcie nasze media społecznościowe i YouTube RMF Max, tamta rozmowa już niedługo w całości się pojawi, a my na razie robimy taki sneak peek, jak to się mówi ładnie po angielsku. No i Liwka między innymi Karynie zdradziła, ile ten numer czekał gdzieś tam w szufladzie.
2: No tak z kilka miesięcy.
3: No to sporo.
2: Kilka dobrych miesięcy. To jest o czymś, co sprawia, że czujemy się ze sobą brzydko, coś, czego się wstydzimy, ale coś, co jest w nas. Zapraszam bardzo serdecznie. Nie chcę mówić, o czym dokładnie ten numer jest, ale jestem bardzo ciekawa, co wy o nim myślicie i o czym on jest dla was. Przepraszam. And now, ladies and gentlemen.

0: to Alex Warren i Passenger. Trochę to jest o nas, bo wszyscy jesteśmy pasażerami tego samego pociągu, który nazywa się Weekend.
1: Wszyscy i uwaga, jesteśmy. Uwaga, on właśnie ciuch-ciuch podjechał! Ciuch. I wszyscy wsiadamy. Ale spokojnie, plany na weekend też zapewniamy. 29 sierpnia, koncert Sobla w strefie 57 i możecie tam być.
0: Jeżeli macie plan na ten weekend, a na kolejny nie macie, no to super, że jesteście. Wchodzicie do zabawy w bardzo prosty sposób. Odzywacie się do nas na Messengera, na priv piszecie do RMF Max. I teraz zadanie, jakie dla was mamy. Kojarzycie zabawę w Państwa Miasta. Na pewno. Każdy to kojarzy. Na całym świecie.
1: Myślę, że nierealne jest nie kojarzyć.
0: Dobra. No to prosta sprawa. Wpisujecie Państwo, Miasto i skojarzenie z Soblem.
1: Tylko oczywiście na podaną literę, którą odliczasz ty. A ja mówię stop.
0: Okej. No to X, Y, Z.
1: Jeszcze. Czekaj. Jeszcze. Stop.
0: N.
1: N.
0: Bardzo trudne.
1: N. Drodzy Państwo, Państwo, Miasto i skojarzenie z Soblem na N. Kto zrobi to najlepiej, ten dostaje szansę zawalczenia o wejściówki na koncert Sobla w strefie 57. Przypominam, 29 sierpnia czekamy na Messengerze.

0: Miguel, Moving to the Sun. Bardzo byśmy chcieli, żeby to była prawda, ale od słońca się aktualnie raczej oddalamy, ale nie szkodzi. Zbliżamy się za to do koncertu Sobla i być może nawet Marta się zbliża do tego koncertu. Cześć Marta.
1: Cześć.
0: Jak tam ci popołudnie mija? Wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, tak.
0: A może być jeszcze lepiej, bo być może dostaniesz bilety od nas właśnie na koncert Sobla do Strefy 57, ale słuchaj, nie ma łatwo. Musimy zagrać o te bilety.
2: Czy jesteś gotowa zagrać o te bilety z nami w Państwa
1: Chyba
2: Miasta?
1: Tak.
0: No właśnie, bo pytaliśmy o Państwo Miasto i skojarzenie z Soblem na literę N i co nam wysłałaś?
1: Nigeria, Namysłów, na koncert idę.
0: Pięknie.
2: No i klasa, no to zaczynamy rozgrywkę.
0: No i właśnie, wylosowana litera to jest N. Będziemy mieli dla ciebie trzy kategorie. Jeżeli na dwie odpowiesz poprawnie, no to bilety są twoje. Także szanse na te bilety wydaje nam się całkiem spore.
2: Po prostu gramy dalej w Państwa Miasta. Kolejna kategoria, na którą musisz odpowiedzieć słowem na N, to...
0: Co można robić na koncercie na literę N?
1: Na literę N?
0: Mhm.
1: Napić się piwa.
0: No coś można,
2: podróż coś innego, tak żeby było jakoś tak z większą kulturką.
1: Super się, no nabawić się.
0: Nabawić się,
2: ja to zaliczam już. Ja już nie mam żadnych uwag.
0: Nabawić się można tak po prostu, ale też kontuzji tak. Się można nabawić,
2: no,
0: różnie
2: prawda.
0: Bywa. Super, jeden punkt jest twój. To teraz na literę N. Co byś zjadła?
1: Co bym zjadła?
0: Dawaj. Co byś zjadła na N?
1: Niby gołąbki, o.
2: Boże, ty też tak to nazywasz. Moja mama nazywa niby gołąbkami, jak nie zawinie wtedy, tylko taką pokrojoną kapustę doda.
1: Tak.
2: To ty tak samo robisz?
1: Tak.
2: Mamo, to ty?
1: Nie.
0: Mam pewne podejrzenie, że bilety na Sobla wygrała mama Siwka. Będziemy to jeszcze badać i sprawdzać.
2: Gratulujemy.
0: Marta, tak zupełnie serio, gratulacje.

0: Za chwilę zapowiadamy prognozę pogody i to się znów dziś wydarzy rymem, który stworzy Natalia Kawałek obecna tu. Zadowolona zresztą z tego faktu, jak słychać.
1: Chciałam
0: i to będzie rym
1: do
0: słowa blacha.
1: Blacha?
0: Blacha. To łatwe dzisiaj masz.
1: Dziękuję. Bardzo dziękuję, no.
0: Dwie minutki.

0: Panie i panowie, przed państwem jedyna w swoim rodzaju.
1: Aha.
0: Natalia Kawałek i poezja do słowa blacha.
1: Zaraz u nas pogoda, wcześniej reklamy, w żargonie radiowym poleci blacha. I patrz, Siwek, lato się kończy, dzieciom w buzie się śmiejemy, haha.
2: Boże, to jest okrutne.
1: Jest.
3: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
4: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
4: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
5: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach. Z darmową dostawą do salonów Empik.
11: W sobotę 22 sierpnia aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: Wieczorem w Polsce nadal ciepło i całkiem pogodnie, chociaż lokalnie mogą pojawić się chmury. Najwięcej słońca na zachodzie i na południu naszego kraju. Przelotny deszcz możliwy m.in. na północy, w centrum i na wschodzie, w okolicach Poznania i Szczecina. Także możliwa burza z piorunami. Termometry pokażą od 23 stopni w górach do 28 stopni w centrum i na zachodzie. Wiatr słaby, chwilami umiarkowany. Wieczór w większości kraju zapowiada się naprawdę przyjemnie. We'll be right back.

0: Sugar Babes i Push the Button w RMF Max. Ja nie wiem, czy da się wypowiedzieć słowo Sugar Babes bez entuzjazmu.
1: Można próbować, ale to nie jest zalecane w żadnej oficjalnej instrukcji obsługi wymowy tegoż zespołu. Także dziewczyny, super robotę zrobiły, naprawdę.
0: Nie no, klasa. W ogóle jest, słuchajcie, piątek i oczywiście pewne rzeczy muszą być, typu bangery w RMF Max.
1: No i kochani, na pewno przeszliście przez to gradobicie pytań. No to jaki plan na piąteczek? A no co w weekendzik będziecie robić? A coś tam, wiecie, jest taka presja w piątek. I my mamy taki pomysł, żeby tę presję zdjąć. Od tego nas macie. Dlatego mamy taki nowy program Zero Presji na rozrywkowy piątek. I bardzo was prosimy o głosóweczki, żebyście podsyłali na Messengera RMF Max.
0: Najbardziej zwyczajne plany, jakie macie na piątkowy wieczór.
1: Takie totalnie nudne. Zróbmy przegląd tego, co planują słuchacze RMF Max, słuchacze kanału nadawczego. Coś takiego, wiecie, totalnie...
0: Umyć prysznic.
1: O, super.
0: Wziąć prysznic.
1: Też. Nie podpowiadaj więcej. Głosóweczki przyjmujemy.

Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 20 do 22 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
8: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.

0: jak wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa. RMF
2: Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa! Mama, fireball.
3: Weekend będzie ciepły, ale z pogodą w kratkę. W sobotę termometry pokażą od 25 stopni na północy i południu do 28 stopni w centrum. Pojawi się sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, a lokalnie także burze, szczególnie na zachodzie. W niedzielę zrobi się nieco chłodniej, od 19 stopni na północy i zachodzie do około 22 na południowym wschodzie. Nadal możliwe będą opady, ale między chmurami powinny pojawiać się przejaśnienia. Krótko mówiąc, sobota bardziej letnia, niedziela spokojnie.
4: Zapytaliśmy o najzwyklejsze plany na piątkowy wieczór, jakie tylko istnieją.
5: Ja zwyczajnie z tatą będę układał płytki w garażu.
4: No.
6: Tak zwyczajnie. Po
4: więcej
6: prostu, jak to w wakacje.
4: Prosimy na Messenger RMF Max dosyłać głosówkami.
6: Dopychać po brzegi wręcz. Bo my wiemy, że wy macie jakieś plany. Każdy ma jakieś plany, ale szukamy tych, wiecie, bez presji, tych takich zwyczajnych, takich na slow weekend. Dawajcie.
4: DJ Goje, tymczasem i Michiko, a my tu cały czas z wami jesteśmy. Michał Siwek.
6: Natalia Kawałek.
4: Siemaneczko.

0: cokolwiek was nakręca. Axwell i Bon w RMF Max, 10 minut po 19, a my pytamy o cokolwiek, co macie w planach. Ale tak wiecie, na luzie, luźna guma, bez spiny, bez presji, bo plany można mieć najzwyklejsze na świecie i to też
1: tak,
0: jest okej.
1: No bo to jest tak, dzwonisz do kogoś w piątek wieczór i słyszysz, no i co, jaki plan na piąteczek, co, coś zaszalejesz?
0: I wtedy się może ochotę rozłączyć
1: nie.
0: po prostu.
1: No. Absolutnie nie będę szalał. Co będę robił?
2: Zebrać pampersy z żabki. Żona kazała.
0: No. Proszę bardzo, pampersy są ważne rzeczy.
1: Priorytet.
0: Tak.
3: Ja powiem tak. Mhm. Jak słynny piłkarz, który kiedyś koguta dostał. Ja przyjdę do domu i będę go spał, nie? Będę go spał.
0: Ja też będę spał.
1: Tego koguta będę spał.
0: Tak.
4: Dzisiejszego wieczora mam jeden plan, który chcę wykonać i jest to szpachlowanie sufitu łazienki, którą remontuję już miesiąc i nie mogę jej skończyć.
0: Kochany, to jakie masz plany na dzisiaj? To co zwykle.
1: Messenger RMF Max. Jakie jeszcze macie niespektakularne plany na piątkowy wieczór?
5: Jeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa.

0: Na co długo czekamy? Długo czekamy cały tydzień na weekend. No i na ten weekend zawsze sobie robimy jakieś plany. I wy nas tymi planami zupełnie zwyczajnymi, tymi bez presji, zasypujecie na Messengerze RMF Max.
1: Ugotować.
0: Super. Ale też oglądać serial Chirurdzy od pierwszego sezonu. To myślę, że więcej niż jeden weekend na to zejdzie.
1: Włosy umyć.
0: Tak. Też będę myła, no.
1: Też będziesz myła?
0: Mhm, takie mam plany na weekend między innymi.
1: Ja też chyba umyję.
0: Super. Ja myję, ty myjesz, słuchacze RMF Max myją.
1: Są właśnie
0: super się zgrywamy, nie sądzisz?
1: Idealne plany na piątkowy wieczór.
0: Mhm.
1: I do tego polecamy, słuchajcie, a nie, poczekaj, bo ja do tego mam jeszcze do polecenia na przykład Hobbent Extra, które się po 20 zacznie.
0: O!
1: I to, że tam będą dobre bęgerki z dobrym bitem, to nie znaczy, że trzeba do nich świrować, tak? Na imprezę iść i odrać. Nie, można włosy myć, można żurek gotować,
0: można
1: spać.
0: Nie robić nic też.
1: Płytki kleić, tak jak panowie wcześniej.
0: Co kto lubi, co kto chce.
1: Jakie jeszcze macie niespektakularne plany na piątkowy wieczór? Bez presji. Można cały czas nagrywać głosówki na Messenger RMF Max i wysyłać do nas wiadomości.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato!

0: a ja skończę pracę i sobie włączę fajną piosenkę. Taką na przykład jak ta przed chwilą, Golden od Cantrex w RMF Max, a my pytamy o wasze zwyczajne, niespektakularne plany na piątkowy wieczór.
1: Wiecie,
0: na przykład
1: takie
0: włączenie piosenki.
1: Zero presji na rozrywkowy piątek, żeby sobie nie wrzucać za dużo na banie, tylko zrzucić z tej bani. No i piszecie na przykład, żeby doczekać do 22 w pracy i zacząć weekend. Super.
0: Bardzo niespektakularne.
1: Ekstra.
0: Bardzo zwykłe. Mhm. Dokładnie takie, jak chcieliśmy.
2: Cześć, mój plan na piątek to jest Rosus wczoraj, telewizja, a o 21.30, dobra, to ja już chyba pójdę spać.
1: O, to jest najpiękniejszy plan, jaki sobie można zrobić w piątkowy wieczór.
0: Absolutnie, nic lepszego już się nie może wydarzyć.
1: Ja chyba odgapię trochę.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: był Gibbs, to był Kukon, to był Jonatan, a niebawem Michał Siwek w swoim własnym utworze lirycznym. Zapowiesz prognozę pogody.
1: Tak jest.
0: Zarymujesz do słowa spanko.
1: Tak, co?
0: Spanko! Bo o tym wszyscy marzymy.
1: Fajnie, dobra, no to chyba nie będzie tak źle, chyba nie będzie tak trudno.
0: Będzie super.
1: Ile mam? O, dużo mam, 3,5 minuty. Słyszymy się zaraz.

0: Rihanna z Calvinem Harrisem. Miłość znaleźli i muzycznie, i w życiu prywatnym. No to teraz pora znaleźć rym do słowa spanko. Zapowiadając prognozę pogody, Siwek Michał, to ty.
1: Max.
0: Dawaj, dawaj.
2: Nie mogę, a chciałbym pójść już w spanko, bo muszę puścić piosenkę. Jak Janko. Muzykant.
0: O, haiku takie.
3: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
7: Prawda?
6: No.
7: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo.
7: Ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: siebie.
1: Nad morze.
2: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa!
5: Weekend będzie ciepły, ale z pogodą w kratkę. W sobotę termometry pokażą od 25 stopni na północy i południu do 28 stopni w centrum. Pojawi się sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, a lokalnie także burze, szczególnie na zachodzie. W niedzielę zrobi się nieco chłodniej, od 19 stopni na północy i zachodzie do około 22 na południowym wschodzie. Nadal możliwe będą opady, ale między chmurami powinny pojawiać się przejaśnienia. Krótko mówiąc, sobota bardziej letnia, niedziela spokojnie.
6: Look, if you had one shot, one opportunity.

0: jest Łajcior w RMF Max i to był kanał nadawczy, również w RMF Max.
1: I zaraz wjeżdża tu Hop Benz Extra i najlepsza dycha najnowszego notowania. Piotrek Świderski już zaraz przejmuje radio.
0: A my się żegnamy. Natalia Kawałek.
1: Michał Siwek.
0: To byliśmy my. Ten duet jeszcze powróci.
1: O tak. I to w umiarkowanie dobrym stylu.
0: Brzmi jak dobry plan. Dobrego weekendu. Sprawdźcie teraz, gdzie zaimprezować.
1: Pa.
2: To jest Tour de Club w RMF Max. Karola Kowalska, witajcie. Sprawdzamy, co dzieje się w okolicy na starcie weekendu. Kraków zaprasza do siebie na Silent Disco w Tauron Arenie. Dzisiaj między 19 a 24 na parkingu przy małej hali można znów tańczyć. Słuchajcie, tu będzie plenerowy parkiet taneczny, a to jest kolejna edycja wydarzenia, które odbywa się pod hasłem Intercontinental Ballet. To zaproszenie, które ma zachęcić wszystkich uczestników do podróży w czasie muzycznej z Seulu przez Las Palmas aż do Sydney. To wszystko w Tauron Arenie w Krakowie. Dzisiaj do północy wpadajcie śmiało. To jest Tour de Club w RMF Max. U nas także ważna informacja dla wszystkich tych, którzy chcą na żywo zobaczyć ulubione gwiazdy, między innymi Zalię, między innymi, a może Maryla Rodowicz albo Grupsona, bo to właśnie te gwiazdy pojawiają się na scenie koncertu Lato na Maxa. Dziś, jutro oraz w niedzielę jesteśmy w Krasnym Stawie. Wpadajcie. Wejście na to wydarzenie jest darmowe.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste, zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Coca-Cola 1,5 litra, a drugi otrzymasz za 2 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.

0: wyjazd.
1: Na słońce.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato na maksa!
4: Zaczynamy kolejny wakacyjny weekend, no i przy okazji jeszcze tylko trochę ponad tydzień do końca wakacji. Tak przypominam, Robert Bojowski, cześć, dobry wieczór. To jest Chobęc Ekstra w RMF Max, dziesiątka najlepszych numerów lata. Będzie jedna nowość w tej dziesiątce, a otwierają dzisiaj topic z Becky G.
3: RMF Max. Ten numer 10.

jeszcze jeden wakacyjny numer na letni, piątkowy wieczór. To co, myślicie już o szkole? Czy wyciskacie z wakacji wszystko do ostatniej kropli? No tak najlepiej chyba. Jeszcze parę wakacyjnych imprez się odbędzie. No na przykład Lato na Maxa w Krasnym Stawie w ten weekend, dziś i jutro. Grup Sonzalia, Grzegorz Chyży, Trzech Króli. Naprawdę niezły skład. W liście Hobbens dzisiaj też bardzo dobry skład. Na 9 Moonlight i Fordo. Max. 9. Numer 9.

Gipsy Eagle. Na miejscu 8 w liście Hot Bands tym razem. Eagle ma pracowity okres, koncertuje zresztą jak wielu innych polskich artystów. Wspominałem, że w zestawieniu dzisiaj będzie jedna nowość. To trochę później, no bo teraz w RMF Max muzyczna premiera. Kolejna produkcja od artysty, którego już doskonale znamy. Nazywa się Sony Fodera i słynie z bardzo melodyjnych brzmień. Tym razem nagrał numer z Becky Hill i coś czuję, że od razu to polubicie. Say Something, macie to jako pierwsi od RMF Max. And now, ladies and gentlemen.

0: No i jak wam się podoba? To jest właśnie ta nowość, o której wspominałem. Po raz pierwszy w zestawieniu listy Hot Bands Silva Bumpa On Tonight. Skoczne, taneczne. No może trochę szkoda, że tak późno, ale są jeszcze wakacje. Miejsce siódme listy Hot Bands dzisiaj. Jeszcze trochę i dowiemy się, jak dziś zaczyna się pierwsza piątka. Na szóstym za chwilę Bibi Rexa z Davidem Guettą.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Brawo.

0: kto go Barbara tak pięknie skonfigurował. Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął. No kto?
1: Kto? No wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit.
10: I po reklamie.

Poprzedni mocna ekipa Żabson, Hellfield, Centino, Sopot. No jeżeli ktoś latem spędził trochę czasu w Sopocie, to może się pochwalić, ile kasy zostawił. Messenger RMF Max do waszej dyspozycji w każdym wakacyjnym temacie. Jutro posłuchamy całej trzydziestki tych najlepszych hitów lata, a dziś mam dla was w RMF Max pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands. No i teraz miejsce piąte. Temper City, Self-Aware.

0: Mam nadzieję, że tego nie przegapiliście, bo chwilę temu mieliśmy na miejscu czwartym listy Hot Bands nową produkcję Swedish House Mafia, a to Griffin i Band World Away. Kolejna muzyczna świeżynka na końcówkę wakacji. Zaczynamy przedostatni wakacyjny weekend, no i zaczynamy pierwszą trójkę listy Hot Bands w RMF Max. Nowa produkcja Kygo, tak trochę w klimacie country, ale tylko trochę. Take Me Back na miejscu trzecim dzisiaj.
1: RMF Max. Numer 3.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo zawsze byłem najlepszy.

0: resztę mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie znów, że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: No i jak wam się podoba ten prezent? Dla mnie rewelacja. Bez nas nie zaczną. No tak to może mówić ktoś, kto jest gwiazdą. To jak myślicie, jaka gwiazda dziś będzie na miejscu pierwszym? Jakbyście mieli wybrać ten najlepszy taneczny numer wakacji? Taką po prostu największą petardę według was. To co by to było? Może Iżel? Bo to właśnie on jest dzisiaj na miejscu pierwszym. Moving to the Sun w liście Hot Bands na szczycie. One.

0: to numer jeden listy Hot Bands. Dzisiaj, jutro cała 30. A teraz posłuchajcie, co fajnego dzieje się na mieście w ten weekend.
1: To jest Tour de Club w RMF Max, tu Karola Kowalska i przegląd wydarzeń, które w ten weekend czekają na Was w okolicy. Przed nami m.in. Małopolski Festiwal Smaku, to już w najbliższą niedzielę. Tym razem to kulinarne wydarzenie, aż ślinka cieknie, zatrzymuje się w Jaszczurowej nad Jeziorem Mucharskim. No i co tutaj będzie się działo? Oczywiście okazja, by odkryć bogactwo małopolskich tradycji kulinarnych, lokalnych produktów oraz wyjątkowych smaków tworzonych przez producentów koła gospodarki wiejskich czy pasjonatów dobrej kuchni. Smaki, które łączą, mam nadzieję, że połączą nas również w ten weekend. To już 21. edycja Małopolskiego Festiwalu Smaków, podczas którego gotować razem z Wami będzie Mikołaj Rej, czyli kulinarna osobowość, która pokaże, że tradycyjne składniki mogą stać się podstawą nowoczesnych i inspirujących dań. Małopolski Festiwal Smaków w Jaszczurowej nad Jeziorem Mucharskim to już w najbliższą niedzielę. Wpadajcie, żeby naprawdę dobrze zjeść.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
10: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
12: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
13: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
14: Ja nie mogę!
15: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
19: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
18: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
19: Uff, jest dla mnie ratunek.
18: Tak.
19: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

Porankowe, wakacyjne Max Party w RMF Max, Robert Bojanowski, DJ Raf Mix. Witajcie ponownie. Na pewno będzie wesoło, tanecznie i tak do północy. No, korzystamy z wakacji, bo już niewiele ich zostało. Margaret i Prima.

0: Jazzy Spritz w RMF Max Candy Night. Ciekaw jestem, czy ktoś z was policzył, ile wydaliście pieniędzy na paliwo, na wakacyjne wyjazdy, no bo może by się okazało, że jednak lepiej taniej samolotem, ale też nie wszędzie się tym samolotem doleci. Jak ktoś lubi spędzać urlop nad jakimś jeziorem na Mazurach, no to tam prędzej rowerem. Jeszcze tydzień na takie przygody. Muzyczna przygoda z Davidem Guettą i Alokiem dosłownie za moment w RMF Max.
1: Reklama.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 56% taniej.

0: kilogramówka mięsa Megapaka. Jedynie 6,49 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem. Bez granic.
0: Na lody.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa!
6: It's Friday then.

Sean Paul w RMF Max. Pani pewnie wspominają jeszcze jego majowy koncert w Polsce. No sporo było tych gwiazd latem u nas w kraju. Przed nami jeszcze Fire Festival, przypominam, na Stadionie Śląskim za tydzień. 3 dni ze znakomitymi artystami. Alan Walker, DJ Snake, Kangs, Nervo, z Polski Zalia, Miu, BDS, Bledka, Bambi, Kizo między innymi. No to będzie zakończenie wakacji z naprawdę mocnym przytupem. Chociaż Oskar Cymst to by pewnie chciał, żeby się nie kończyły. Bez końca, to jego najnowszy numer.

No rewelacyjny numer, jeden z najlepszych hitów tego lata, DJ Goja, Jason Derulo. Ciekaw jestem, na którym miejscu będą jutro w liście Hot Bands, a można głosować na rmfmax.pl. Już mówię, co z Rafmixem przygotowaliśmy dla was na kolejne minuty piątkowego Max Party. Meduza, później Andy Dust, no i jeszcze Fukaj z Liwką. Weekend już rozpoczęty, można tańczyć.

0: Fukaj, Livka, Enklawa, chce więcej w RMF Max. No to będzie więcej, obiecuję, po 22 jest 3 z Martynem Garrixem i The Colors też, ale wcześniej przypomnimy wam, co fajnego dzieje się pod koniec lata.
1: To jest Tour de Club w RMF Max. Karola Kowalska, witajcie. Sprawdzamy, co dzieje się w okolicy na starcie weekendu. Kraków zaprasza do siebie na Silent Disco w Tauron Arenie. Dzisiaj między 19 a 24 na parkingu przy małej hali można znów tańczyć. Słuchajcie, tu będzie plenerowy parkiet taneczny, a to jest kolejna edycja wydarzenia, które odbywa się pod hasłem Intercontinental Ballet. To zaproszenie, które ma zachęcić wszystkich uczestników do podróży w czasie muzycznej z Seulu przez Las Palmas aż do Sydney. To wszystko w Tauron Arenie w Krakowie. Dzisiaj do północy wpadajcie śmiało. To jest Tour de Club w RMF Max. U nas także ważna informacja dla wszystkich tych, którzy chcą na żywo zobaczyć ulubione gwiazdy, między innymi Zalię, między innymi, a może Maryla Rodowicz albo Grupsona, bo to właśnie te gwiazdy pojawiają się na scenie koncertu Lato na Maxa. Dziś, jutro oraz w niedzielę jesteśmy w Krasnym Stawie. Wpadajcie. Wejście na to wydarzenie jest darmowe.
2: Reklama.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
9: Nie wierzę!
10: 15 tysięcy złotych!
11: Gratulacje! Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak nie wiem.
12: Casa de Palma.
13: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
15: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
16: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
15: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
16: Uff, jest dla mnie ratunek.
15: Tak.
16: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
17: Zdrowit.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
20: I po reklamie.

nawet jak może jest spokojne, to i tak przeważnie zimne. Chociaż ostatnio słyszałem, że była taka sytuacja, że woda w Bałtyku była cieplejsza od powietrza. Tak się ochudziło. W RMF Max dziś wieczorem gorąca atmosfera, najlepsza taneczna muza do północy w Max Party.

Harry Furtado, Timbaland w RMF Max. No nie zestarzeje się nigdy ten numer. To jak tam? Kupione wszystkie rzeczy do szkoły? Czy zostawiacie to na kolejny weekend? Podobno najbardziej podrożały kredki, 17%. Także szanowni uczniowie, nie obgryzamy, nie łamiemy, żeby tam rodzice całego 800 plus nie musieli wydawać na kredki. No i jeszcze pewnie nowy plecak trzeba kupić, jeżeli ten stary już jest w kiepskim stanie. A niektórzy jeszcze nie odłożyli turystycznych plecaków do szafy. Przy okazji pozdrawiamy Dawida Podsiadło, może gdzieś tam podróżuje. To właśnie on teraz w RMF Max.

imprezowe dźwięki w RBF Max. Na piątkowy wieczór Toby Romero, Flying High. Oj, można było polatać wysoko tego lata. I jeszcze w ten weekend jest kolejna okazja. Dwa dni koncertów Lato na Maxa w Krasnym Stawie. Jutro Grzegorz Chyży i Trzech Króli. No a może komuś z was udało się być na Arminie na początku sezonu? To jest numer, który u jego fanów cały czas wywołuje ciarki. Don't

Becky G, Topic, Sorry Papi. Dzisiaj otwierali pierwszą dziesiątkę listy Hot 100, może pamiętacie. No a jutro będę miał dla was po 17 całe notowanie, całą 30 najlepszych wakacyjnych hitów. Można tam klikać na swoich ulubionych artystów na rmfmax.pl nawet teraz. My tymczasem z Rafmixem klikamy na Calvina Harrisa i Disciples. Mega remix How Deep Is Your Love leci do was w tej chwili od RMF Max.

0: zagraliście Przekocur, pisze Łukasz.
1: No wiem, wiem, to jest Axwell, jego najnowsza produkcja. Słuchajcie, gdybyście w weekend jeszcze chcieli ruszać na jakieś wakacyjne przygody, to mogę wam podpowiedzieć, za ile będziecie tankować. 6,54 za 95, olej napędowy 7,59, no nieźle. Takie ceny w weekend maksymalne. No to może warto rozważyć pociąg, no, może nie będzie punktualnie, ale za to taniej. Tu RMF Max, wakacyjne Max Party po 23. Będą jeszcze Lumix, Dawid Podsiadło i The Weeknd.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.

0: Mossy Man po 23 w RMF Max. Prawie godzina do północy.
1: Od świtu do świtu.
0: Przedostatni wakacyjny weekend w tym roku. Ale co, nie ulegamy jeszcze nostalgii, melancholii. Może mało zostało, ale to cały czas wakacje. Robert Bojanowski, DJ Rafmix. Gramy wam najlepszą taneczną muzę. Naprawdę najlepszą, bo

skokąty masz. Ten czas wakacyjnych imprez, koncertów powoli mija, ale już mamy świetne propozycje na po wakacjach, no bo we wrześniu w Polsce występy inny. Pussycat Dolls, później w październiku Loreen, Anastazja, L.I.R. też wystąpi w Polsce. Po wakacjach wcale nie będzie nudno. Zresztą mam nadzieję, że dziś wieczorem też się nie nudzicie. Posłuchajcie, co tu mamy dla was jeszcze w RMF Max. Shimza, Fire Fire, świetny wakacyjny hicior, a później jeszcze Narcotic Trust i Dine.

Rosalia w RMF Max. Oni też za tydzień wystąpią na Fire Festival na Stadionie Śląskim. Duże wydarzenie, trzydniowe wydarzenie na zakończenie wakacji. Kizo, Bledka, też tam będą z zagranicznych gwiazd, Alan Walker, Kungs, DJ Snake. No, z pogodą było różnie, ale jeśli chodzi o imprezy, wydarzenia muzyczne, no to lato mamy bardzo udane. Nowy numer Alexa Orena też się udał. Passenger właśnie teraz w RMF Max.

Dub Dog z wielkim hiciorem sprzed lat. No i w ogóle tego nie słuchać, że numer może być starszy od waszych rodziców. Może on powinien, słuchajcie, blacharką się zająć, bo te samochody po dachowaniu czy powodzi, to by jak nowe przy jego talencie wyglądały. Chociaż przy tych cenach paliwa to jednak rower przynajmniej o tej porze roku wygrywa. Co będziemy grać przez najbliższe minuty w RMF Max, to już mogę powiedzieć. Bibi Rexa z Devin Getton teraz, a później Florida i White z ekipą też będą. Nie śpimy.

No i właściwie to jeszcze cała noc przed nami. Mało wakacji zostało, więc jak ktoś ma w planach nie spać, zwiedzać, dzisiaj to jest niezły pomysł, krótko nie zaśpijcie jutro na listach obmędz. 17, przypominam, Robert Bajanowski, słyszymy się w sobotę w RMF Max, dobrej nocy, no i wyciskajcie z resztki wakacji ile się da. Do jutra.

0: Lato na maksa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już